chciałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Środowy poranek w Kraśniku czeka nas umiarkowana pogoda. Termometry wskażą około 12 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale momentami słońce wyjrzy z chmur. Wiatr północno-zachodni będzie lekki. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Tak mówi J.D. Vance, pytany o zamieszanie wokół żołnierzy. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4 tysiące żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. A wyjaśniał Vance i zaznaczył, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Wypadek motolotni na Mazowszu, doszło do niego w Ostromęczynie kolonii w powiecie łosickim. Jak ustaliliśmy, motolotnia runęła na ziemię chwilę po starcie.
3: Motolotniarz z obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala.
2: Mówi nam Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Mężczyzna ma uraz nóg, a okoliczności wypadku będzie ustalała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
4: Koło tych domów chodził, co jest po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
5: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł.
6: Tam gdzieś między tymi domami. Aha. Tam był właśnie niedźwiedź.
2: A słyszymy od mieszkańców, a gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
0: SK Kraśnik News.
7: I Piotr Staszczuk, prawie 300 tysięcy złotych, tyle zalega miastu Stal Kraśnik. Jak tłumaczy klub, sprawa ma dotyczyć jeszcze działań poprzedniego zarządu. Dodatkowo Stal ma przygotowywać szczegółowe wyjaśnienia i oficjalne stanowisko. W piśmie, którego nadawcą jest ratusz, mowa o 15-dniowym terminie uregulowania płatności od momentu dostarczenia wezwania. Strażacy ochotnicy z powiatu mogą starać się o dodatkowy zastrzyk gotówki. Łączna pula środków to 200 tysięcy złotych, a jeden podmiot może zgarnąć maksymalnie 3 tysiące. Czas na składanie ofert jest do 2 czerwca. Szczegóły na stronie starostwa.
0: Jankes.
8: Jankes.
0: I Wiktor.
8: Tak, Radio SK.
9: No i dzień się znowu zaczyna, więc my wypływamy na szerokie radiowe wody.
10: A to nawet by się zgadzało, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Morza.
11: O. No to płyńmy dalej. No i dokończmy takie stwierdzenie, zdanie. Środa może być fajna,
9: bo... Ja odpowiem jak kama w ciąży. Bo tak!
10: Łapcie za telefony i messengery i dajcie znowu znać.
11: Kama w ciąży, ludzie! Napiszą o tym na pudelku!
9: Środa może być fajna, bo...

0: Senioritas i tamci drodzy, senioras. Dzień dobry, witamy na antenie.
1: Tak, żeby wyjaśnić, nie.
2: Nie, nie.
0: Oficjalnie zaprzeczamy.
2: Nie. Ale są rzeczy, które mi ciążą, jeżeli się już o to pytacie. No, jakbyście na przykład chcieli mi pomóc, kredyt hipoteczny, zapraszam serdecznie.
0: A nie, to my też
1: to
0: się
1: może telefony.
0: Z tego.
1: Tak. To może telefony od słuchaczy w sprawie środy, która może być fajna, bo...
0: Bo dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc może... Czy nie może?
3: Środa może być fajna, bo od samego rana świeci słoneczko, aż razi, nie idzie jechać. Tak pięknie świeci. Cieszmy się tym, że to słoneczko do nas w końcu przyszło.
2: Ale przepraszam, czy to jest tak, że jeżeli świeci słoneczko, to musi być zimno? Bo dzisiaj w Warszawie 6,5 stopnia było, kiedy wyjeżdżałam rano.
0: Mm-hmm. Myślę, że te sprawy się nie wiążą. Nie, to bardziej chyba chodzi o inne czynniki.
2: Mówisz?
1: Mm-hmm. No. Zupełnie inne.
0: Tak jest.
1: To się jeszcze rzeczywiście zapraszamy oczywiście do tej sytuacji. Środa może być fajna, bo coraz bliżej piątek. O, już, o. Można parawany już rozstawiać.
0: No. Przypominam, Europejski Dzień Morza. Może byśmy pojechali nad morze. Wtedy od razu dzień jest fajniejszy. Mhm. Na przykład Kama jest fanatyczką Sopotu.
2: Tak.
0: Lubi sobie nawet w środku zimy pojechać gofra opierdzielić.
2: Tak, dokładnie tak. I cały czas czekam, aż ktoś mnie adoptuje, kto ma mieszkanie w Dolnym Sopocie.
4: Wtedy mogłabyś rodzić w wodzie też.
0: O!
1: Czyli jednak, coś jest na rzeczy. I Wiktor.
2: Czy ja mogę poprosić jeszcze raz o panią Mewę?
0: Proszę bardzo.
2: No, to kupa szczęścia dzisiaj z samego rana. Dzień dobry, witamy was 9:09.
0: Dokończcie zdanie. Środa może być fajna, bo... Europejski Dzień Morza.

0: Tutaj jest 18 minut po godzinie 6. Wyścisz tak do zera, bo odnotowaliśmy, że jakiś sąsiad u nas w budynku robi remont o tej porze.
1: Słuchaj, już po 6 już można.
0: O, teraz przestali.
2: No, no i to zawsze tak jest, no, że jak chcesz, żeby było, to nie ma.
3: Poranne prasowanie.
2: Ale nie ma też jadzi, słuchajcie.
0: Ojejku.
2: Może ten sąsiad trzyma jadzie za ścianą.
0: No, że co? Jesteś! Dzień dobry! Baliśmy się, że wzięli cię do tego wiercenia. Wiesz, co się dzieje z tym wierceniem w naszym budynku? Ktoś wierci.
2: Dziwne odgłosy są u nas.
0: Wiesz, co się dzieje?
3: Nie.
2: No to jak
1: to się zaraz dowiesz.
0: No właśnie.
3: Dobrze, powiecie mi?
1: Oczywiście. Doda i Fagata. Kojarzymy wszystkich?
0: Osoby.
1: No. Tak. Osoby.
2: Jedna z tak zwanej starej gwardii, druga z młodej gwardii.
1: No, ale, że tak powiem, na koncercie Maty wyglądały bardzo podobnie.
2: Były razem.
1: Słuchajcie, poszukują mężczyzny, który wystąpi ich wspólnym teledysku.
2: Bo mają mieć razem pioseneczkę, to prawda?
1: I w ogłoszeniu napisano, że poszukiwany jest, i tutaj jest cytat, atrakcyjny facet do tortur. I oferują
0: do tortur?
1: Tak. Do tortur.
2: Masz wystąpić?
1: Nie do tortu,
0: no właśnie,
1: tylko do tortur. I oferują 1800 zł.
2: Masz grać kogoś...
3: Wow, ale kasa.
2: Kogo coś boli.
3: Jankes i Wiktor się nadają. Wstają w nocy, więc wiedzą, co to tortury.
0: No, tak. To mamy, my możemy. Mamy z przodu z dnie.
2: Ból wymalowany na twarzy.
1: No, ale 1800 na dwa dla was jesteście za... na tak?
2: To się robi dla fejmu. No.
1: A, przepraszam.
2: Do CV sobie.
0: Do fejmu MMA. No dobra, lećmy...
1: Mama będzie dumna.
0: Lećmy dalej, przeglądamy prasę.
2: Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To są tancerze już, no, prawie o statusie gwiazd. Odchodzą z tańca z gwiazdami, się okazało.
0: Gdzie idą?
2: Wysprzęglili się w ostatnim podcaście. Do domu idą.
0: Okej.
2: Powiedzieli, że...
0: Dziękujemy.
2: Nie zobaczymy ich w jesiennej kolejnej edycji Tańca z gwiazdami, no.
0: To jest ważna informacja. Dobrze, to jest bardzo,
2: bardzo ważna informacja.
3: Dla mnie nic się nie zmienia. Bo ja nawet nie wiedziałam, że oni tam byli.
4: Przesłanie tylko w Radiu SK.
0: Ale żeby nie było, szanujemy.
3: Oczywiście,
0: to nie są proste rzeczy, takie tańcowanie.
2: Zapraszamy do tańca. Ain't no hesitation if you step, you get a race.

0: 20:30 już za chwilę. Co nie włączę newsy, to albo ci Amerykanie wyjeżdżają, albo mówią, że jednak zostają.
1: No to Marcin Pracki za momencik ci powie, czy będzie ich w końcu więcej, czy mniej.
0: No to wyjeżdżają, czy zostają?

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Poranek w Kraśniku zapowiada się z lekkim zachmurzeniem, a temperatura wyniesie około 14 kresek. W miarę jak dzień będzie się rozwijał, słupki rtęci wzrosną do 22 stopni, wiatr będzie słaby, więc nie przewidujemy większych zawirowań pogodowych.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej z szefem Pentagonu rozmawiał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce. Coraz mniejszy odsetek Polaków wskazuje inflację jako główny powód do obaw. Wynika z nowego badania UCI Research. W tym momencie to ponad 21%. A jeszcze 4 lata temu było to ponad 50%. Obecnie jako główny powód do obaw najwięcej osób wskazuje ryzyko zachorowania najbliższych. Tak odpowiedziało 46% zapytanych.
3: SK Sport News.
2: Arsenal mistrzem Anglii. Szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City. Jego piłkarze tylko zremisowali 1-1 z Bournemouth. Arsenal został mistrzem po 22 latach, a sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
4: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
5: Ja też przez to, że się wywaliłem ostatnio na rowerze, mam kontuzję nadgarstka. No, tak przy okazji.
6: Tak, tylko jemu trochę więcej za to płacą niż tobie.
5: No, to prawda.
7: Słuchajcie, dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc pytamy, czy środa może być fajna. Jeżeli tak, to bo...
8: Środa może być fajna, bo to jedyny dzień, kiedy w sumie człowiek jeszcze wierzy, że w tym tygodniu nadrobi wszystko. No, bo jutro jest mały piątek, to już się nikomu nic nie chce. Pozdrawiam.
6: Chciałam powiedzieć coś mądrego, ale może lepiej nie.
9: To ja zagram.
10: Ja się staram.

0: 37 po 6 i pamiętajcie, żeby jeść śniadanie, bo potem będziecie właśnie jak tu w refrenie. Houdini, Houdini.
1: Słyszałeś Kamana, no właśnie.
0: Śniadanie to jest podstawa każdego udanego dnia, również środy 20 dnia maja.
2: Powiedział Wiktor, który w trakcie 3 godzin pracy zjada 2 śniadania.
1: Dobra, jemy, wcinamy, pijemy pyszną kawę, przeglądamy prasę, internety. W internetach napisali właśnie, że rakiety wynoszące satelity, czyli te takie duże, to mogą bardzo szkodzić klimatowi. Sadza emitowana podczas startów jest kilkaset razy bardziej szkodliwa dla klimatu niż spaliny samochodowe.
2: No to spokojnie, no pamiętajcie w takim razie, że od teraz jak lecicie w kosmos, to tylko autem, nie?
3: Radio SK. Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.
3: Eska.

0: 10 minut, zostało do 7. Musimy Kama pochwalić, kolega Jankesa, bo już chyba trzeci czy czwarty dzień z rzędu pije wodę z rana ciepłą.
1: A to mi dobrze robi, jakoś tak spróbujcie, rzeczywiście, ciepła woda.
0: Zamiast.
1: Zamiast czego?
0: No tak mówili w szkole, że jak cię swędzi, to ciepła woda zamiast i...
2: Magdalena!
3: Budzi w urodziny.
1: Dzień dobry, Madziu, witamy, jesteś!
4: Jestem, dzień
1: Madzia,
4: dobry.
1: Madzia, tańczymy z tobą, obsypujemy cię kwiatami, prezentami. To za chwilę oczywiście.
0: No, jak słyszysz, Jankę zwariował od ciepłej wody.
1: Naprawdę, no,
2: Magda,
1: dobrze.
2: Ty podobno jesteś osobą, która spełnia marzenia.
4: O mamo, nic na ten temat nie wiadomo, no ale miło.
2: To pozwól, że ci powiem. Mianowicie odezwał się do nas twój partner, który powiedział, że dałaś mu kogoś, o kim zawsze marzył, mianowicie syna.
0: O!
4: No tak, jest to prawda.
2: Bo jak już spełniasz marzenia, to ja też mam jeszcze kilka, jakbyś tak chciała.
1: Chciałabyś, żebyś urodziła ci syna?
4: Ja mam długą listę, to nie wiem, czy dacie radę.
0: Słuchaj, ale oprócz tego napisał też, że jesteś jego wsparciem, jego przyjaciółką. I to naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby jedna osoba była i matką, żoną, i kochanką, i przyjaciółką, i wszystkim naraz.
2: I myszką, bo też napisał, kocham cię myszko i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i robisz do dziś.
1: I co ty na to myszko? Prosimy, jak chciałabyś to...
4: No? No trochę mnie zatkało, nie będę ukrywać.
1: Zatkało kakao, jak się mówi, no.
2: Popijcie po wodą.
1: Ale cieszymy się bardzo, że masz tak cudownego faceta. Fajny jest, powiedz, tak fajny, jakby teraz wyłączamy mikrofony. Fajny?
4: Najlepszy.
2: No. Cieszymy się, że tak dobrze wybrałaś, bo to w końcu jest informacja o tobie. Kochana, to my jeszcze raz wszystkiego najlepszego i teraz, żebyś mogła się dobrze bawić i dobrze wspominać ten dzień i nasz telefon, to mamy dla ciebie...
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
4: Super, dzięki śliczne.
1: Ale tam można polecieć w kosmos, a z partnerem to już w ogóle. Co tam w domu, co tam w łóżku, co tam w sypialni, lepiej tam.
0: Zbierajcie paczkę znajomych i miłego dnia.

0: Justin Bieber na mikrofonie i my obok. I 5 do 7.
1: Justin na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Leszczy.
0: Przepraszam
1: się nie
0: za kolegę, ale
2: To miało być raczej 5 słów, 5 stów.
1: Tak jest.
0: To szukamy, była zapowiedź tego.
1: Szukamy kogoś, kto nam zostawi numer telefonu w Messengerze. Może jeszcze coś na zachętę, jakieś hasło albo zdjęcie, bo za chwilę oddzwonimy i zagramy. Będziemy dopasowywać słowa.
2: Czyli jednym słowem, a właściwie nie jednym, bo pięcioma, dostaniecie od nas słowa, wy mówicie swoje skojarzenia i jedno z nas, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiał odgadnąć to, co w waszej głowie siedzi. Fajnie?
1: Fajnie.
0: Im więcej skojarzeń, tym więcej hajsu.
1: Widzimy się w Messengerze. Dajcie tam na siebie namiary, zaraz oddzwonimy. 5 słów, 5 stów.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligardą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligardą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Poranek w Kraśniku zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawią się tylko pojedyncze chmury, a temperatura wyniesie około 13 kresek. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu. Po południu zrobi się cieplej. Termometry pokażą nawet 22 stopnie.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Liczba tak zwanych brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Temat śledzi reporterski Jakub Krzyżak. Tak, powiedz, co to oznacza dla Polski?
3: Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Ale z całej Europy wycofanych zostanie około 5000 amerykańskich żołnierzy, to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie. Dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. A do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier. Aż 4 nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na łódzkim odcinku autostrady A1. To na przykład między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, czy między Kamieńskim a Radomskiem.
4: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
5: Autostrada to jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
2: A słyszymy od kierowców, a systemy na A1 zaczną działać do końca czerwca.
6: SK Kraśnik News.
7: I Piotr Staszczuk, w najbliższą niedzielę park linowy zostanie oddany do użytku. To inwestycja, na którą czekało wielu kraśniczan. Nowy obiekt na terenie Mosir ma być bezpłatny i ogólnodostępny dla każdego. Na trasie znajdzie się 10 domków i 10 przeszkód. Dla ustabilizowania całej konstrukcji zostały zamontowane odciągi linowe do istniejącego drzewostanu. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 24 maja podczas wydarzenia majówka z funduszami. To między 14 a 17 na obiektach sportowych przy Żwirki i Bigury 2 w Kraśniku. Szczegóły na Facebooku. Bóg Mosir.
8: I Wiktor w Radiu SK.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę, czyli w pół do piątku.
10: I w Europejskim Dniu Morza.
11: I zastanawiamy się, czy ta środa może, czy nie może być fajna.
12: Cześć SK, oczywiście, że środa może być fajna, a na pewno już jest przefajna, jak się ma jutro wolne. Pozdrawiam.
10: O, a jak się zgarnie 5 stów, zaraz w 5 słów, 5 stów, to już w ogóle...

0: Nie Dragula, tylko Natalia. Ja. 9 po 7.
1: 5 słów, 5 stu. Mamy odważną dziewczynę, która zgłosiła się do naszej zabawy 5 słów, 5 stu. Dzień dobry.
2: Cześć.
3: Natalia, powiedz, co napisałaś w naszym messengerze, co skusiło naszego wydawcę Pawła, żeby do ciebie zadzwonić. Taką złotą myśl tam miałaś wpisaną.
2: No, powiedzmy, że ta zabawa jest super, bardzo mi się to podoba. No i poza tym codziennie rano was słucham i praktycznie zawsze coś innego myślę niż ja.
0: Okej.
4: Okay, no to wróżymy sukces w takim razie. Natalia, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami, więc zacznijmy od formalnego pytania. Bo oczywiście wiesz, o co chodzi, ale dla formalności. Dostaniesz za momencik 5 słów, do których będziesz musiała dać skojarzenia i za momencik jedno z nas będzie musiało zgadnąć, jakie skojarzenia miałaś.
3: Z kim grasz?
4: Dokładnie.
3: Kogo wybierasz? Z kim możesz mieć dobry przelot?
2: Że... Ja bym wybrała, bo
4: to
2: jest taka wysportowana.
4: Kocham cię, Natalia!
0: Dobrze, no dziewczyny, dokładnie, będzie łatwiej myśleć wam.
3: Poznajcie się.
0: Zdobyć 5 stów.
4: No to Natalia, powiedz mi, jak wygląda twoje życie?
3: O, okej. Okay.
2: Bardzo lubię sport. Grałam w koszykówkach. No na co dzień pracuję w dużej firmie, więc... Dzień w dzień praca też.
0: A masz partnera, partnerkę?
2: Tak, przygotowania są.
3: Już Janka jest posmutniał.
2: Coś kupuję większego, więc narzeczonego mam.
4: Mm-hmm. No dobrze. No to w takim razie, okay. Natalia, ja ci życzę powodzenia. Chciałam powiedzieć, pamiętaj, żeby myśleć tak jak ja, ale nie wiem, czy akurat ci tego życzyć. Więc myśl jak chcesz, a ja będę zgadywać. Więc wychodzę ze studia.
0: Będzie dobrze, dziewczyny. Kama wychodzi.
4: Że tak.
0: Kama wychodzi, teraz nie będzie słyszała, co się dzieje tutaj, w tym najważniejszym miejscu pod tytułem właśnie Studio Radio SK. Wy słyszycie, Kama nie słyszy, nic nie wie. Później wejdzie do studia i będzie próbowała skojarzyć no, swoje myśli ze słowami, które za chwilę się pojawią.
3: Natalia, pierwsze ważne słowo to Eurowizja. Jakie jest twoje
2: piosenki.
3: Skojarzenie? Jeszcze raz?
0: Pierwsze skojarzenie.
2: Piosenki.
3: Eurowizja, dopisujemy piosenki.
0: Lećmy dalej.
3: Mhm. Drugie słowo to majtki.
2: Jakie jeszcze, da?
3: Majtki.
0: Bieliznę. Majtki, może tak. Majtki, po prostu majtki.
2: Stringi.
0: Okej, dobrze, lećmy dalej.
3: Trzecie słowo to golarka.
2: Mężczyzna.
3: Dobra.
0: Golarka, mężczyzna, zanotowane. Kolejne.
3: Czwarte słowo to koń.
0: Z czym masz skojarzenia? Koń. I pierwsze skojarzenie twoje, takie wiesz, no tak i też pomyśl, co może powiedzieć Kama. Szybkość. Okej. Okay.
3: I ostatnie słowo to paprotka.
2: Kwiatek.
0: Kwiatek. A to może być ładne. Dobre, dobry strzał według mnie. No dobra, okej, poznaliśmy twoje propozycje. Czas na króciutką przerwę na muzykę. Za chwilę zaprosimy Kamę, zaprosimy oczywiście ciebie. Będziesz trzymała kciuki za Kamę. Każde dobre skojarzenie to samo, to stówka, czyli w sumie do wzięcia 5 stówek.
3: Oby się udało. 5 słów, 5 stów.

0: Alex Warren i Fever Dream. Och, Natalia pewnie ma jeden dream, żeby zgarnąć 500.
1: 500. Natalia, nasza słuchaczka z nami. Dzień dobry, jesteś raz jeszcze?
2: Cześć, jeszcze raz.
1: Przypomnijmy słowa i twoje skojarzenia na antenie Radia SK. Jeszcze z nami nie ma w studiu Kamy, którą za chwilę wywołamy do mikrofonu oczywiście.
0: Na Eurowizję powiedziałaś...
2: Piosenki.
1: Majtki.
2: Stringi.
0: Golarka.
2: Mężczyzna.
1: Koń.
2: Szybkość.
0: I na paprotkę...
2: Kwiatek.
0: Mamy to. Mamy
1: obstawiam,
0: to.
1: Obstawiam dwie stówy.
0: Kama, come on! Kama,
1: jest
0: come on.
1: Uwaga, chowamy to, co mamy tutaj. Kama nie może widzieć tego, co może widzieć. Dobra, okej. Okay.
0: No powiem ci tak. Najłatwiej dzisiaj nie będzie chyba, tak mi się wydaje.
3: Super, od razu nie ma to, jak dobrze mnie pozytywnie nastroić. Ale Wiktor, dzięki wielkie.
1: Ja dwie stówy obstawiam tak w ciemno.
3: A no, że ja się uda. Pięciu to też jak...
1: Stówę?
3: Jezu, Natalia, no błagam cię, ja nie mogę ich słuchać. Ty widzisz, z czym ja mam do czynienia codziennie?
2: Ja liczę na więcej niż 200.
3: No. Nie mam zero presji, naprawdę. Dobra,
0: Gama.
3: Jedźmy.
0: Pierwszy ważny wyraz, na który już Natalia udzieliła odpowiedzi i skojarzenia, to Eurowizja.
1: Kama, tak. Iza.
2: Puszczacie to u was. Różne, różnorodne.
3: Hity.
1: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj nie.
4: Kama, ja ostatnio nie wiem, chyba pomyliłem się już tak. Już.
3: I każda ja wam to zawsze hit. Uznawałam, o, naprawdę. Ale każdy hit to piosenka.
1: A, niestety. Kama, ale teraz się uda, spokojnie. Teraz się uda na pewno. Uważaj, kolejne słowo. Mhm. Majtki.
2: Każda kobieta ma swój.
0: Nie każda kobieta lubi ten typ majtek.
3: Stringi.
1: Brawo, stówka już jest. Dobra, lecimy dalej.
0: Uwaga.
1: Jak są stringi, to musi być
0: golarka. Aha. I przypominam, że możemy już zmienić płeć.
5: Nie podpowiadamy ci dzisiaj.
3: Golarka, możemy zmienić płeć.
0: Jak byś podpowiedziała, Natalia, ale tak wiesz, no. Nie za mocno.
2: No, na jest kobieta i jest?
3: Męska golarka.
5: Nie! Nie!
3: No co, mężczyzna, nie?
5: Tak.
1: Mężczyzna.
0: No, mężczyzna, no.
5: Ale za mała podpowiada.
1: Uwaga, uwaga z tymi podpowiedziami, no bo tu mamy VAR, no i sędziowie mogą ale zdyskwalifikować.
3: Chciałam zauważyć, że tak podpowiedziała, że ja nie zgadłam, więc chyba dobrze podpowiada. No.
1: Jak nie sobie wybrała, się. Jak sobie wybrała, tak ma. Lećmy dalej. Koń. Kama, ty się znasz na koniach.
0: No.
1: Konie.
0: Jaki jest koń, każdy widzi.
1: Dokładnie.
0: A jaki jest koń?
1: Ostatnio mówiliśmy o koniach.
2: Jak pędzi.
3: Jak pędzi?
2: Inna nazwa, jak pędzi. Coś robi.
0: Bimber.
1: Koń robi bimber, to wtedy co?
2: Nie,
1: że... A nigdy nie widzieliście jakiś konia, który robi bimber?
5: Nie, bo robi to w ukryciu.
3: Koń, pędzący koń. Teraz to się boję powiedzieć, że w galopie.
1: Dawaj, Kama, szybko.
0: Jeden wyraz to jest.
3: Jeden wyraz. Szybki.
1: Kurde, dobrze!
3: Jest.
1: Zaliczamy, szybkość, ale to rzeczywiście. Masz drugą stówkę.
3: No.
1: I uwaga, ostatnie.
0: Paprotka.
1: Z czym ci się kojarzy kamcia paprotka?
3: Ja mam dużo skojarzeń w kontekście paprotki, ale, ale pytanie, które skojarzenie należy do Natalii?
5: Najprostsze.
3: Najprostsze? Kwiatek.
2: Tak!
3: Jest super!
1: Panie i panowie, nasza słuchaczka Radia SK, Natalia!
6: Zgarniasz!
1: No i co?
3: I teraz chciałam powiedzieć, że ty nie miałeś racji. Natalia miała rację, wybierając mnie na swoją, nie wiem, co no właściwie.
2: Dobrze wybrała.
1: Masz rację, Kama, była szansa na 500, są 300, ale to jest dobra informacja.
3: Idźcie napić tej ciepłej wody, dobra?
0: Umówmy się. Wszystko i tak dzięki fantastycznym męskim podpowiedziom.

0: Tutaj jest 27 minut po godzinie 7. Na chwilę wskakujemy do Berlina.
1: O, ty tam lubisz.
0: Oj, lubię. Berlin jest bardzo fajny. Bo ja przez to, że mieszkałem w Gorzowie Wielkopolskim kiedyś, tam było bliziutko i często jechaliśmy.
1: A Berlin
0: sobie
1: faktycznie oferuje od niedawna zniżki do restauracji i inne nagrody w zamian za sprzątanie śmieci.
2: Ty, to u mnie w domu było jak w Berlinie. Jak posprzątałem pokój, to mama kolację dawała. Radio.

0: kompan.com.pl.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: O, masz wiadomość.
3: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
2: Super, tylko co im damy w prezencie?
3: Nie mam pojęcia. Kopertę?
2: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
3: Brzmi trochę filmowo.
2: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
3: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
2: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
4: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
9: W Kraśniku poranek zapowiada się słonecznie, z niewielką ilością chmur. Termometry pokażą około 15 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, dlatego warunki na zewnątrz będą sprzyjające.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Władimir Putin z wizytą w Pekinie. Rosyjski przywódca został przywitany ze wszystkimi honorami. W swoim przemówieniu stwierdził, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Taką decyzję wobec profesora Mirosława Minkiny podjął minister nauki. Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
11: SK Sport News.
10: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po raz pierwszy od 22 lat po tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii, skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League, a to kara za nagrywanie przez Sztab Świętych treningów rywali. No dobrze, lecimy dalej. Oczywiście jesteśmy w środzie, 20 maja, 7.33. Już.
12: Dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc środa może być fajna, bo...
13: Środa może być fajna, bo to już jest połowa tygodnia, to zostało jeszcze by 2 dni do pracy.
14: No i tam dwa dni. Piątek się nie liczy, jeden dzień.
10: Kasujący jeszcze jutrzejszy dzień, Kama. To już w ogóle mamy już weekend.
14: No tak, szczególnie, że czwartek to mały piątek, no błagam cię. No to już zaczynamy weekend!

0: Granie na grzebienie. To już 20 minut do godziny 8 wesce.
1: Przepraszam, jeszcze raz? Granie na
0: grzebienie? Na grzebienie.
2: Okay.
0: Na grzebieniu, no ale sprawdzałam, czy mnie słuchacie, hello.
2: To słuchacze na pewno też odnotowali, czy nie słyszą. Ale dobrze,
1: zacząłem się podejrzewać o jakąś chorobę już. Co?
0: Ale słuchajcie. Słuchacie.
1: Słuchamy.
0: No, brawo. Co?
2: Słuchaj, a brawo, słuchaj, to, słuchajcie, ja mam plan, żeby w tym sezonie jeszcze zrobić prawko na motocykl.
1: O, no, fajnie, fajnie. No. Kolega odważny.
2: Ale przeglądam sobie tu i tam, że ponoć nadchodzą zmiany dotyczące egzaminów na prawko. Ministerstwo planuje całkowicie pozbyć się placu manewrowego.
0: Ojej.
1: To, ale to chyba dobrze.
2: Może to i dobrze i zwiększyć nacisk, no, położyć większy nacisk na praktyczne umiejętności kierowców.
1: Przypominam tylko, że na placu manewrowym jest na przykład ten wjazd tyłem po łuku i ten łuk jest tak zaprojektowany, on ma udawać garaż niby, że gdybyś miał taki garaż, to byś drzwi nie otworzył, bo tam jest tak wąsko. To po co taki garaż?
0: Czepiasz się, schudni i już.
2: Ale no dobrze, mają być zmiany.
0: Ja tam osobiście uważam, że praktyka czyni mistrza.
1: Czy tam mistrzynie?
3: Ach, to Tomasz! Ale nie po liniach kciuka błędu! Kurdy! Asia, bo zaraz ci ten kisiel...
4: Jezu, to jest ustą pierwszeństwa!
5: Kama i Wiktor!
6: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
18: I po reklamie.

0: Tak, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, ale za chwilę będzie dzwonił Nosel. No i będzie wkręcał.
1: O elastycznym sercu Sia, między innymi i Weekend.
2: On nie ma serca. On ma telefon i abonament opłacony.
1: Będzie badał organy, słuchajcie, bo będzie gastroskopia i kolonoskopia naraz.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
4: Tak, a o co?
5: Moje uszanowanie oddziałowa po tej stronie Trocina Hanna, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii, gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
4: Tak.
5: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka, proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
4: Co skompletowałam?
5: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów. Taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przed zabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
4: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
5: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linii dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
4: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
5: Tak, Trocina Halina po tej stronie. Jestem, proszę pani, oddziałową.
4: Dobrze, proszę pani, no to w takim razie dobrze, bo ja mam tam koło 10 być, ale to będzie robione dopiero następnego dnia, prawda?
5: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona. Bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić, jak nie ma pani się czego trzymać.
4: No nic innego mi nie pozostało, proszę pani, no. No jeżeli chcę mieć zrobione, to muszę mieć zrobione. No.
5: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
4: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą. W tej chwili i będę jechała spoza Warszawy, no bo...
5: Aha. To zróbmy tak. Jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym jak ją mogła odkazić. I wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani. I proszę pani, przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
4: Proszę pani, zrozumiałam. 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żebym mogła się trzymać i przejść do zabiegowego. No tyle to robię.
5: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
6: Cześć, babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Kochamy cię.
4: Cześć. Ale żeście mnie wyrobili.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Kama, widziałaś kiedyś taką długą linę?
2: Nie, ale takiej babci też nigdy nie widziałam.

0: bardzo często lubisz się pytać, jakie zawody są razem z nami, to mogę ci powiedzieć, prawda, że Marcin Procki za momencik będzie mówił, że wszystkie zawody kończące się na icy będą w Warszawie, tak. Górnicy, rolnicy.
1: Chemicy.
2: Z tego wszystkiego, słuchajcie, zrodzi się jeszcze nowszy zawód.
1: Jaki? No.
2: Protestant.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. A C-Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: W Kraśniku przedpołudnie zapowiada się spokojnie. Na niebie mało chmur, a termometry pokażą 14 kresek. Idealna pogoda na relaks. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Słońce będzie dominować, więc warto pamiętać o okularach przeciwsłonecznych.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Manifestacja Solidarności dziś w Warszawie. W stronę stolicy jadą już autobusy z całej Polski. W nich na przykład górnicy i rolnicy ze Śląska, z którymi przed wyjazdem rozmawiał reporterski.
3: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
4: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
2: A tym razem ma nie być prób wjazdu do Warszawy ciągnikami, a manifestacja ruszy o 12 na Placu Zamkowym. Ministrowie spraw zagranicznych i sprawiedliwości mają przekazać amerykańskiej stronie pełną informację o sprawie Zbigniewa Ziobry. Takie polecenie wydał im premier, który chce, by szczegóły zarzutów, jakie na nim ciążą, trafiły do amerykańskich polityków i opinii publicznej.
5: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
2: Mówił Donald Tusk, a przypomnę, że prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A Naczelna Izba Pielęgniarek nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić kursem. Projekt z takim pomysłem trafił właśnie do konsultacji. Zakłada, że przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a później odbywały dodatkowy półtoraroczny kurs. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska podkreśla.
6: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
2: A bo według izby nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
7: SK Kraśnik News.
8: I Piotr Staszczuk. Pojutrze zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca doktora Stanisława Gottnera. To dzięki jego zaangażowaniu w Kraśniku Fabrycznym powstał ośrodek sztucznej nerki. Sprawiło to, że nasze miasto stało się drugim ośrodkiem poza Lublinem w województwie lubelskim, gdzie wykonywano dializy. Po śmierci doktora Gottnera społeczność miasta ufundowała mu pamiątkową marmurową tablicę. Ta zostanie zabezpieczona, przeniesiona i oficjalnie odsłonięta w kraśnickim szpitalu już pojutrze.
7: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
9: Dzień dobry, dzień dobry. 3 minutki po 8 już.
10: No, to znaczy, że zaraz po godzinie 8 będziemy was zabierali, aczkolwiek nadal nie wiemy dokąd.
11: No, to jest odlot ściśle tajny, ale nie jest tajne to, że trzeba ściągnąć apkę Eski, żeby wejść do gry.
10: Dobrze mówisz!
9: Ostatnio palnąłem, że może to będzie Turcja, ale przecież w Turcji się nie płaci euro, prawda? To nie, to Turcja...
10: Nie chcieliśmy cię poprawiać. No. Tak.
9: Widzicie? Jaki jestem grzeczny, miły, że tak sobie tutaj się posypałem głowę popiołem? No, właśnie.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Teraz będzie o wyjątkowym programie. Ja jeszcze nie widziałem ani jednego odcinka, ale coraz bardziej tutaj mnie nakręcacie, żeby to się w końcu wydarzyło.
1: Tomasz Janki, posłuchaj, oto fragment tego programu.
2: Czym się różni ocean od morza?
3: Tym samym, czym wanna od brodzika.
2: Że morze to jest taka większa zatoka? Że tam nie, no... to nie jest otwarte na wodę.
1: Przed państwem Hotel Paradise.
0: No. Muszę to obejrzeć, naprawdę tam się pojawiają takie cukiereczki?
4: Tam test wiedzy nigdy nie zawodzi, zdecydowanie. No i uczestnicy, odpowiadając na pytanie, byli w formie, na pytanie o to, czym jest tryptyk,
1: no,
4: odpowiedzieli.
1: No.
4: No zgadnij, Janki, jak odpowiedzieli.
0: No, nie
4: wiem. Tryptyk. No, jakbyś odpowiedział na pytanie, no, co to jest tryptyk.
1: Nie wkopuj go.
0: Nie, nie, no oczywiście mamy trzy, no takie, no, nie wiem, jak to nazwać, no, ale generalnie chodzi o trzy.
1: Takie coś tak, takim trzy.
0: No, trójeczka. No, no, trzy odsłony można, tak, które się ładnie zamykają, otwierają, no, robią się trzy. Jak się zamknie, to jest jedna, a później mamy raz,
1: już
0: dwa,
1: się nie tłumacz.
4: To no, nie, no, trzy, tak? To oni odpowiedzieli, że jest to pająk.
0: Czyli ty to pająk?
1: Tak.
4: A na to, co to jest memento mori? Powiedzieli, ciesz się chwilą.
0: Czyli karpa, nie wiem, takie trupy.
1: Podejrzewam, że jakby ich zapytali, co to jest in vitro, to by powiedzieli, że pizzeria.

0: Zapraszam na pokład samolotu. SK.
1: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Jak my się cieszymy. 20 maja to my za chwilę przecież lecimy już.
3: Następny weekend.
4: Tak. To już chwilka.
2: Rzeczywiście.
5: No, a człowiek cały czas nie wie,
2: gdzie. Ja nie mam czasu, przepraszam. Nie, no mam. Ja mam wydrukowane, nawet sobie wydzierałem tutaj na czole, że tak, 29 odlot, wylot ściśle tajny.
3: Lecimy w piątek rano, wracamy w niedzielę wieczorem, robimy taki city break i zabieramy fantastyczną eskową ekipę. No i teraz z nami jest ciekawa historia.
0: Bo a propos tego dziarania i tego, co Jankes ma na czole. Justyna razem z nami. Dzień dobry.
6: Cześć.
3: Justyna, muszę przyznać, że to nie była łatwa decyzja, że dzwonimy dzisiaj do ciebie, a nie do twojego chłopaka, tylko wytłumacz, dlaczego mieliśmy ten dylemat.
0: Tak.
6: Ogólnie to się trochę założyliśmy, bo i mój narzeczony Maciek wziął udział w tym konkursie i napisał, że wybiera mnie w podróż. I ja napisałam to samo i napisaliśmy do was, że się zakładamy. Jeśli zadzwonicie do mnie, to ja wybieram wzór tatuażu, który robimy na tym wyjeździe z Eską, a jeśli do niego zadzwonicie, to on wybiera. No i guess what? Ja wybieram wzór.
0: Guess what? Gdzie zadzwoniliśmy? No właśnie.
3: O Jezu, ale to będzie historia. Ale co
2: ona mogłaby mu dać takiego, żeby on naprawdę zapamiętał?
3: No jak to co, jej imię i nazwisko oraz datę urodzin, nie, żeby nigdy nie zapomniał.
0: Tego się nigdy nie robi, nie.
4: A to byłoby dobre.
0: Potem będziecie jak Radek Majdan sobie zmieniać na coś innego.
2: Nie ma takich pomeksów. Nie ma takich pomeksów już rzeczywiście. No.
3: Justynka, absolutnie zupełnie przez przypadek dzwonimy akurat do ciebie, tak. Nie do niego. Oczywiście, to czysty przypadek. Ale bardzo się cieszymy, ponieważ mamy dla ciebie bardzo ważną wiadomość.
0: Bo decyzja jeszcze nie została podjęta. Czy ty masz pomysł na ten tatuaż? Co to będzie?
6: Jest parę pomysłów, ale myślę, że na miejscu, jak dolecimy, jak się w ogóle dowiemy, gdzie lecimy, to padnie ostateczna decyzja, co to będzie.
2: No. Bo ostatnio, z tego co wiemy, jak byliście w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, tam pojawił się taki tak malutki tatuaż New York City, tak?
6: Tak, okay. Tak, to była spontaniczna decyzja i to był nasz pierwszy taki wspólny wylot poza ocean i stwierdziliśmy, robimy tam.
2: Czy to już może być tradycja? Gdzie lecimy, tam robimy.
3: Jak to się okaże, że to jest Ciechocinek, to ja nie wiem, co ty sobie wytatuujesz.
6: Mam nadzieję, że nie lecimy do Ciechocinka.
0: Wielkie Radom na piersi.
3: Dobrze, to zróbmy to w takim razie oficjalnie. Justyna, zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny. Ale prawda jest taka, że my nadal faktycznie nie wiemy, dokąd lecimy, a w twoim przypadku mam wrażenie, że jest to podwójnie ważne, no bo jednak tatuaż ma się pojawić. W związku z tym posłuchaj podpowiedzi, jaką dla ciebie mamy i może jeszcze wspólnie się zastanówmy, dokąd będzie nas samolot zabierał.
0: Panie przystojny kapitanie, poprosimy o podpowiedź.
7: Tu kapitan, jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
2: Ojej!
3: Słyszę, ale to... Jedyne miejsce na Ziemi, z którego muzyka nie pochodzi, to jest Antarktyda. Więc, panie kapitanie, ta podpowiedź jest do bani.
0: Ale słuchajcie, ale ja... A ta Grecja i ten Zorba? Może?
2: Coś mi z tą Grecją bardziej.
0: No.
2: Ja lubię sałatkę grecką, więc to byłoby coś cudownego.
6: Jezu, też kocham Grecję. Ja pracowałam w Grecji w ogóle.
2: Jaki tatuaż można by sobie w Grecji zrobić?
3: No jak to, jaki? Oliwki. Oliwka.
2: Dwie oliwki z przodu.
0: Ewentualnie kostkę serka.
2: Na czole. No dobra, okej, zobaczymy oczywiście. To są kolejne osoby, ale mamy jeszcze miejsca, tak? Mamy, oczywiście.
3: Warto ściągać naszą eskową apkę, tam się zgłaszać i żeby była jasność, nie wszyscy musicie sobie robić tatuaże, ale fajnie, jeśli to zrobicie.
1: Odlot ściśle tajny.

0: Lecimy z wami cały czas w środę, pół do piątku, 8:25.
1: Jak się okazuje, piłkarzom na mundial się awansować nie udało, ale
2: to
1: są
2: nie,
1: tak zwane
2: szok!
1: Sporty zastępcze, w których idzie nam dobrze, czyli na przykład siatkówka dzisiaj wraca do gry.
0: To prawda, trzymamy kciuki oczywiście za naszych, cały czas kibicujemy. Wkrótce w Warszawie również mistrzostwa, jeśli chodzi o 3x3.
1: Koszykówka.
0: Chodzi, tak, właśnie, no w ogóle sporo się będzie działo. Kama,
1: tak, naprawdę.
2: Super, super. Ja kocham to, że wy naprawdę kochacie sport, oglądać.
1: A nie tylko my, Procki też i zaraz o tym w newsach. Radio.

0: Reklama.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000. Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
7: Przedpołudnie w Kraśniku zapowiada się przyjemnie, z temperaturą około 16 kresek i niewielkim zachmurzeniem. Powietrze będzie czyste.

0: W Krakowie będzie dotyczyło też odwołania Rady Miasta. Od soboty do zamknięcia lokali obowiązywać będzie cisza referendalna. Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią.
1: Gramy dalej w środę 20 maja. Ach, pachnie tym piątkiem coraz bardziej. Dzisiaj wpół do piątku. Lubię to.
2: Pachnie też jodem z nadmorza. Dzisiaj w kalendarzu jest europejski, co prawda, no ale dzień morza.
3: No i zastanawiamy się, czy środa może być dobra, czy może nie.
4: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
2: To dajcie znać w messengerach i telefonach. Będziemy badać te środowe nastroje za chwilę.

0: 23 minuty do godziny 9. Dzisiaj środa.
1: A tylko czy ona fajna może być, czy nie może?
2: No. Nie wiem, dzisiaj jest to Europejski Dzień Morza, więc tak inteligentnie pytamy, czy środa może, czy nie może być fajna. W związku z tym nagrywajcie się głosówkami na jaskowym Messengerze, a my robimy wtedy halo, ahoj!
3: Środa jest szczególnie fajna dla fanów Arsenalu Londyn, ponieważ po 22 latach Arsenal zdobył mistrzostwo, jak wspominaliście w newsach. I z tego miejsca pozdrówcie proszę mojego kolegę Kamila, wielkiego fana Arsenalu, który czekał 3/4 życia, żeby ponownie Arsenal zasiadł na tronie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kamil, trzymaj się.
0: W Gorzowie Wielkopolskim też jest taki klub Stilon Gorzów. Kiedyś były takie kasety, prawda, kojarzycie? No też czekamy. Czekamy na ekstra klasę.
4: Kibice naszej reprezentacji też stoją czekają za rogiem.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
6: I po reklamie.
5: Eska.

0: tak namawialiście mnie, do i 8.49. Możemy odpalać grilla, nie ma problemu.
1: Kurczę, no, a w pogodzie mówił Procki, że się ciepłe dni
0: ładnie
1: zbliżają.
0: Przyjemnie.
1: Ten już weekend,
2: Procki,
1: znowu może być Procki, grillowy.
2: Dawaj, pal mówi grilla. O pogodzie.
0: No, dawaj, pal grilla.
2: Słuchajcie,
0: panie,
2: został zrobiony sondaż, kogo z polityków Polacy zaprosiliby na grilla.
1: No i kogo?
2: 21% stwierdziłoby, że wybrałoby
1: Tuska,
2: pana Karola Nawrockiego.
1: Mr. President.
2: A na kolejnym miejscu z 16% chętnych Polaków.
0: Jarek, pan Jarek.
2: Donald Tusk.
1: O, ja nawet wiem, co ja bym Donaldowi przyszykował na takiego grilla.
3: Co takiego?
1: Frankfurterki.
2: Jejku, nie zapraszajcie tylko Wiktora Brzozowskiego, bo będzie kaszanko! Jankes! Jankes!
1: I Wiktor! A wiadomo, że Jankes to narobiłby niezłej kichy.

0: I wszyscy za ręce, albo z tymi telefonami, albo zapalniczkami, albo z czym tamkolwiek.
1: Nikt już nie używa zapalniczek, używa się, proszę cię bardzo, latarki w telefonie, naprawdę, człowieku.
2: Kiedy byłeś wtedy na koncercie?
0: Bardzo dawno.
3: No właśnie.
0: Jak jeszcze puszczali
3: za pochodniami, oni tam machali.
2: No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale to Witorek, no tak było, no. No. To było za czasów Vivaldiego, prawda?
0: Bierz mnie, pokaż mi świat, zabierz mnie gdzieś kiedyś. A nie tylko to radio i
2: zabieraj
0: to radio.
2: Cię na derby.
0: Jutro o 6 znowu tu będziemy i tyle z tego wszystkiego.
3: Kamera się złapała za głowę.
2: Jutro też będzie fajnie, tak?
0: No, idziemy, bo już cicho się zrobiło. Jankes, Kama. Kama i
4: Wiktor. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: kupić za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
14: I po reklamie.

0: Dziś w Kraśniku zapowiada się świetna pogoda. Przedpołudnie przywita nas niemal bezchmurnym niebem, a temperatura osiągnie około 16 kresek. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu. Po południu termometry pokażą już 22 stopnie, więc będzie naprawdę ciepło.
1: Jest 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Wizytę śledzi reporter SK Michał Skolimowski. Michale, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
2: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
1: Na razie idą do aresztu na 3 miesiące. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Do tragedii doszło w sobotę w gminie Barciany. Jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim. Na jej wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu. Ten podtrzymał tradycję i oprócz swoich piosenek zagrał też polski utwór. Na poprzednich koncertach w Polsce można już było usłyszeć Manam, Jam i Czesława Niemena, teraz wybór padł na piosenkę Perfektu. A nagranie z piosenką Perfektu możecie zobaczyć na sk.pl.
3: SK Kraśnik News.
4: I Piotr Staszczuk. Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy Kraśnik zmieniają godziny pracy. Z początkiem czerwca swoje sprawy załatwimy w poniedziałki, środy i czwartki między 7.30 a 15.30. We wtorki urzędy będą czynne do 16.30, z kolei w piątki do 14.30. Gminny klub Malucha w Szastarce prawie gotowy. Prace adaptacyjne pomieszczeń dobiegły końca. Nadal jednak trwają formalności związane z odbiorem obiektu, co sprawi, że klub rozpocznie działalność 1 lipca.
5: A dzień dobry Polsko, świecie i wszechświecie. Mam dla was super prezenty, czyli hity na czasie. Po polsku? No, na Dawida Podsiadło zawsze jest sezon, prawda? No to będzie i sezon. Sanach, Daria Zawiało w duecie, a także Oskar Cems, między innymi. A na początek nie po polsku, ale jak dobrze. Kung z Galaxy, Michu Sapkowski, witajcie. 9:02 w SC już grają.

0: Ależ przypominajka, ale warto było przypomnieć ten numer. To Hozier i Take Me to Church na antenie radiowca. Wcześniej między innymi Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Sean Paul, który już dziś z koncertem na warszawskim Torwarze. A gdybym tak poszukał królowej albo króla spontanu i dancehalla przy okazji i największego fana Sona Pola albo fanka Sona Pola, która jeszcze biletów nie ma i ma ochotę na spontanie wybrać się właśnie na warszawski Torwar dzisiaj, to znalazłbym kogoś takiego, czy bym nie znalazł? 664-402-302 SMS-owo albo eskowe głosówki na eskowym Messengerze. Oto tak miało zabrzmieć. A Cheap Thrills, jeśli ktoś jest ciekaw, z tego co wiem, na tym koncercie pojawić się ma. Za chwilę pojawi się na pewno Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a później obiecana Sanach i Daria Zawiałow, czyli Eldorado. Komu bilety na Sona Pola? Komu?
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: I po reklamie.

0: No co ty, Oskar Sims na Daniela Radziecka, który zaczynał od Nie idziemy spać. Jest takie wydarzenie, podczas którego to chyba padnie niejednokrotnie Nie idziemy spać. No właśnie, odlot ściśle tajny. Dokąd nie wiemy, ale wiemy, że z ekipą Eski i wiemy już o coraz szerszym składzie, bo kolejne osoby dokoptowane do tego składu, ale nie ostatnie. Jest jeszcze opcja ze zgłoszeniami i szczegółami w aplikacji Radia Eska, tam was bardzo mocno odsyłam. Nie idziemy spać, bo dzisiaj idziemy na koncert Shauna Paula. Jeśli ktoś ma ochotę na warszawski spontan, no to bardzo proszę dajcie znać 664-402-302 SMS-owo albo eskowy Messenger, te zaproszenia wciąż czekają. David Guetta, Bibi Rexha w Esce, I'm Good za moment, a później Joe, End of Beginning w Esce. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: To co, Angela? Idziemy na rower?
8: Ale mój stary już nie daje rady.
7: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
8: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
7: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
12: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
15: I po reklamie. SK.

0: it. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: I po reklamie.
4: W Kraśniku zapowiada się ciepły dzień. Przedpołudniowe temperatury sięgną 18 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. Po południu spodziewamy się lekkiego zachmurzenia, ale temperatura wzrośnie do 22 stopni. Idealna pogoda na relaks na świeżym powietrzu.
5: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 3 Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat i usłyszeli już następujące zarzuty.
6: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
5: Wyjaśnia Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Sędziszów-Małopolski-Rzeszów Główny. To po śmiertelnym potrąceniu na torach. Pociągi do Przemyśla-Tarnowa czy Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut. A mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w Popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu. A to kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów w Bieszczadach. Na miejscu jest reporter eski Mateusz Chłystun. Dzień dobry Mateuszu, a jak dziś wygląda tam sytuacja?
7: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców. Tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka. Co więc robić, jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
5: A relacje Mateusza usłyszycie w kolejnych SK News.
8: SK Kraśnik News.
9: I Piotr Staszczuk, ruszyła modernizacja sali gimnastycznej w ZPO nr 2 w Kraśniku. Chodzi o gruntowną przebudowę obiektu. Co się zmieni? Sprawdził nasz reporter Artur Mazurek.
10: Przebudowa obejmuje zarówno dostosowanie budynku do nowych funkcji, jak i kompleksowe przekształcenie w strefę integracyjną, rekreacyjną i sensoryczną. Powstanie nowa szatnia, toalety, sala rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej. Zostanie wykonana też termomodernizacja budynku. Ponadto powstanie integracyjny, sprawnościowy plac zabaw.
9: Prace potrwają do listopada.
11: To może byśmy coś zagrali? Nareszcie na przykład Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino dosłownie za 3 minuty. Będzie też Taylor Swift, będzie też Bledka i Somber i jego Potential. A na początek Duke Dumont i Ocean Drive. Michu Sobkowski, witajcie, gramy.

0: Łohoho, takich rytmów dziś podczas koncertu Szona Pola na pewno nie zabraknie. Tego numeru to zabraknie, ale takich klimatów na pewno nie. Sebastianie, cię muszę zapytać. Czy mogę zadać ci jedno pytanie? Takie być może trochę kłopotliwe?
1: Cześć, jasne.
0: Czy ty masz równo pod sufitem? Czy ty wiesz, co robisz?
1: Chyba nie mam równo pod sufitem i jestem bardzo, bardzo nakręcony, także...
0: Dowodem mojej spontaniczności, czytam w SMS-ie od Sebastiana, niech będzie fakt rzucenia pracy z dnia na dzień i otwarcia swojej własnej działalności z wieloma niewiadomymi. Chłopaku, dobra, to, że rzuciłeś pracę, to jest jedno, ale otwarcie biznesu w Polsce, czy ty wiesz, co robisz?
1: Księgowa mi już uświadomiła.
0: Już, a to dopiero początek, mój drogi. Nie no, turbo trzymam kciuki, powiedz, czy to jest chociaż podobna branża do tej, w której się poruszałeś do tej pory?
1: Branża jest zupełnie inna, z wieloma niewiadomymi. Poruszałem się w handlu, teraz będzie zupełnie co innego, także naprawdę jest ogromna zmiana.
0: Szanowni Państwo, oto świr. Sebastian, mega trzymam kciuki. No i oczywiście udowodnimy, że jesteś królem spontanu i wybierasz się, mam nadzieję, na koncert Szona Pola ze sobą towarzyszącą, bo podwójne zaproszenie jest twoje!
1: Jest, super!
0: I w takim, wiesz, najgorszym scenariuszu, jaki widzę tam za jakiś czas, nie? No może i zbankrutowałem, no ale przynajmniej byłem na koncercie Szona Pola.
2: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: I po reklamie.

0: Jeden z hitów zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Kto lubi takie klimaty, no to koniecznie musi być z nami w piątek po godzinie 20. Wtedy legenda powróciła. SK Live Remix. Od 20. dobrze miksowane hity, a od 22. Armin Van Buuren. Ale mamy, jeśli ktoś ma taką potrzebę, aplikacji stream, który nawet i teraz, proszę bardzo. Takie rzeczy gra. To właśnie Armin Van Buuren przejmuje kontrolę nad streamem SK Live Remix w tym momencie, więc jeśli macie ochotę, to aplikacja Radia SK i proszę bardzo. Wracając tak na chwilę do Sebastiana, który zgarnął ostatnie zaproszenie na Szona Pola, jego spontaniczności. To spontaniczność dopiero wyszła tak naprawdę po wejściu, bo on spytał: słuchaj, a gdzie ten koncert w ogóle jest? Wyobrażam sobie jego rozmowę z tą księgową. Pani księgowo, a te podatki to naprawdę trzeba płacić? Benson Boone, za chwilę. Później Tiesto, Jonas Blue i Ritual w SC. Z Ritą Oro, oczywiście na wokalu.
1: Reklama.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
4: W Taweks, w jednym z ich salonów lub na taweks.pl.
6: Taweks dla ciebie i twoich bliskich.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: I przyjemnie, Milky, Just the Way You Are, ale w nowej wersji, bo to jest remix od Davida Getty. Tuż przed 11 w Radiu SK, po 11 Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie, obiecuję.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: W Kraśniku zapowiada się słoneczna środa. Termometry wskażą 19 kresek, a delikatny wiatr umili spacery. Po południu niebo niemal bezchmurne, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Idealne warunki na aktywności na świeżym powietrzu. Cieszmy się piękną pogodą.
16: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Alarm powietrzny na Litwie. Litewska armia wykryła obiekt przypominający drona w pobliżu granicy z Białorusią. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie i okolicy była zamknięta. Mieszkańcy dostali zalecenie, by udać się do schronów, a do nich zeszli też prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu oraz premier kraju. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier dodał też:
17: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
16: Szef resortu obrony spotkał się dziś z zastępcą dowódcy połączonych sztabów armii USA. A w Warszawie dziś też premier Węgier. To drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara. W tej chwili trwa jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.
18: Kompania, patrz no! Na ramię, dań! Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
19: Czołem żołnierze!
16: A później spotkanie z prezydentem, a po południu Madziar odwiedzi Gdańsk. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21, a za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.
0: SK Kraśnik. Na czasie.
19: I Piotr Staszczuk. Nastolatkowie z Kraśnika mogą za darmo nauczyć się żeglugi. Swoje pierwsze kroki w morskich bojażach będzie można postawić na kraśnickim zalewie. Trwają zapisy do kolejnej odsłony szkółki żeglarskiej Kraśnik pod żaglami. W ramach zajęć chętni nauczą się podstawowych pojęć i zasad oraz wezmą udział w praktycznych zajęciach, gdzie będzie okazja, by poznać wszystko od podstaw. Nabór do szkółki potrwa jeszcze do 12 czerwca, a pierwsze zajęcia ruszą 4 dni później. Kraśnik pod żaglami zakończy się 29 sierpnia.
20: Jeśli ktoś muzycznie stęsknił się za Avicim, no to pędzę i informuję, że Waiting for Love dosłownie za 3 minuty na naszej antenie. Będzie też Gibbs i Win, Wiktor Waligura i 4 pory roku również. A na początek Tame Impala, Jenny, Michu Sepkowski. Witajcie, gramy!

Vaska Krašník.

0: Gips i winy w Radiu SK. Czerwiec to Gips w trasie. Kraków, Łódź, Wrocław i Gdańsk. Jeśli mielibyście ochotę na wstęp na koncert, a najlepiej taki dożywotni wstęp na koncerty Gipsa, to można go razem z diamentową płytą za album Save wylicytować na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Tak, te licytacje związane z tym nagraniem ciągle tutaj jestem, związane ze zbiórką Łatwoganga, one wciąż trwają i trwać będą przez 12 dni i na ten moment taka diamentowa płyta za album Save i dożywotni wstęp na koncerty Gipsa to 12 250 zł. Najcenniejszy według licytujących jest wciąż srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija, ponad 32 tysiące złotych. Jeśli ktoś ma potrzebę, to może wejść na stronę Cancer Fighters, albo mogę ja wysłać na SK-owym Messengerze bezpośredni link do tych właśnie aukcji, za które oczywiście mega trzymamy kciuki. Alok, The Chainsmokers, May Stevens, czyli Jungle w Radiu SK za moment, a później cztery pory roku, czyli Wiktor Waligura i Dry School.
1: Reklama.
2: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu Dworsko-Pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Nickelback na antenie Radia SK. Hity zawsze na czasie i How You Remind Me to zdecydowanie jeden z nich. To był dopiero zakład. Justyna i jej narzeczony zgłosili się do odlotu ściśle tajnego osobno. I zakład był taki. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który sobie zrobią na odlocie. Wygrała Justyna. Ja nic nie chcę sugerować, ale logo Radia SK będzie bardzo ładnie wyglądało. A dla tych informacja, którzy może nie do końca mogą być z nami na odlocie ściśle tajnym, bo wiemy na pewno kiedy, że w przyszły weekend, no i wiemy też oczywiście w jakim składzie, który cały czas uzupełniamy, ale są osoby, które nie mogą wtedy się z nami wybrać i pewnie są ciekawe, dokąd polecimy. No to ja tego nie wiem, ale jest od kapitana. Kolejna podpowiedź.
1: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Kocham naszego kapitana, naprawdę. A kto kocha takie spontany, zgłasza się za pomocą aplikacji Radia SK. Do ściągnięcia za darmo na Androida i na iOS-a. Za chwilę PZ Mataka z bałaganem, później Serena Gomez w SC. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
7: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.

0: ale to jest fajne granie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 12. Kasia Węsierska z wami po godzinie 12. Miu i Zalia. I dopóki się nie znudzisz, tak rozpocznie się popołudnie z Radia Meska. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
7: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu Dworsko-Pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
12: I po reklamie.
13: W Kraśniku popołudnie zapowiada się ciepłe, termometry pokażą 20 kresek, niebo będzie niemal bezchmurne, a ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Wieczorem pojawi się trochę chmur, ale temperatura spadnie tylko do 17 stopni.
14: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy.
15: Polak-Węgier, dwa bratanki.
14: Zaznaczył premier Peter Madzer i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Wracał też do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy dostali w tym kraju azyl.
16: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
14: Mówił premier Donald Tusk, a po wizycie w Warszawie premier Węgier uda się do Gdańska. Żądają zerwania z Zielonym Ładem, systemem ETS czy inwestycji w tańszą energię. W Warszawie na Placu Zamkowym rozpoczyna się protest rolników, górników i hutników, a na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa.
17: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności całej Polski. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
14: Strażacy zbierają pluszaki i inne zabawki. Druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem ruszają ze zbiórką charytatywną.
18: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka.
14: Mówił druh Michał Małecki, a wszystkie zabawki trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
19: SK Kraśnik. Na czasie.
0: i Piotr Staszczuk. Już tylko dwa dni dzielą nas od tegorocznej odsłony Motylka. Będzie to 24. powiatowy przegląd twórczości artystycznej przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Czego możemy się spodziewać, mówi Edyta Bodys z CKIP.
12: Czekamy jeszcze do końca tygodnia na zgłoszenia od młodych wokalistów. Przegląd adresowany jest do solistów i zespołów w wieku od 5 do 20 lat. Cały powiat kraśnicki jest zaproszony do udziału w przeglądzie.
0: Przegląd odbędzie się w sali widowiskowej o godzinie 9.
19: Jak w tym kraju ma być dobrze, jak kolejny raz ktoś chce nas skłócić? W kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Ja nawet nie zadaję pytania jakiego, o jakim zapachu, czy ma się pienić, jaki ma mieć kolor, bo i tak z tego będzie jakaś zaraz drama. 2 minuty po 12:00, Kasia Węsierska, dzień dobry.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Niezastąpiona Katy Perry w Radiu SK, Hot and Cold w Radiu SK, także tu Katie Lewęsierska po tej stronie. Bebe Rexha, Faithless, New Religion, to za chwilę wam zagram. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj zrobiliście w pracy, to możecie być z siebie dumni. Dlatego, że po tym wysiłku, który już wykonaliście, wasz mózg może być zmęczony. Podobno mózg zużywa tyle energii, co żarówka. Chociaż stanowi około 2% masy organizmu, to konsumuje, uwaga, nawet 20% całej naszej energii, którą mamy przeznaczoną na cały dzień, cały miesiąc, czy też cały rok. Jeżeli więc już dzisiaj odpisaliście na 3 maile, wysłaliście ten jeden raport i czujecie się tak, jak po 12 godzinach wysiłku, takiego chodzenia na przykład po górach, no to ja zarządzam przerwę. Słyszę jakieś sprzeciwy czyjegoś szefa, ale w związku z tym, że nie zlokalizowałam, czyj to szef, to udajemy, że to nie padło.
1: Radio SK. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 39.
1: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę, oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: I po reklamie.

0: Dokąd tak płynie Dawid Podsiadło? Pięknie płyniesz, to nam powiedział 21 minut do godziny 13. Chciałoby się popłynąć nieznane. To na razie można odlecieć. Co też jest, uważam, bardzo dobrą opcją, zwłaszcza, że was na ten odlot zabieramy. Odlot ściśle tajny, ciągle szuka pasażerów na swój pokład. Samolotu do... No i tu stawiam trzy kropki, bo nic nie wiemy. To znaczy coś wiemy, ale nie wiemy za dużo. Kapitan podpowiada, ale robi to tak, żeby za szybko się nie zorientować. Więc jeżeli chcielibyście polecieć z nami w nieznane dosłownie, bo my nie wiemy, dokąd polecimy razem z wami. Jankę, Skama i Wiktor też nie wiedzą, dokąd polecą, bo dowiecie się tego wszystkiego na lotnisku, no to pobierajcie aplikację Radia SK, tam podpowiedzi i zgłoszenia, dlatego że macie takie szanse, żeby jeszcze miejscówki w tym samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego, kogo chcecie na taki wyjazd zabrać, zdobyć. Dua Lipa, Physical, za chwilę Westy.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
14: I po reklamie.

energię, której trzeba było nam, to znaczy było nam potrzeba. Jazzy Can't Night, bo działa lepiej niż niejedna kawa, a wiem, że już niejedna wleciała dzisiaj do waszego rankingu wypitych kaw. Czy wiedzieliście o tym, że są na świecie miejsca oraz takie pory roku, chyba nie w Polsce jednak, w trakcie których, uwaga, pada deszcz diamentów. Są takie doniesienia naukowe, które mówią o tym, że deszcz diamentów jest naprawdę czymś realnym, ponieważ zachodzą pewne zjawiska fizyczne i chemiczne w naszej atmosferze, które później powodują to, że na Ziemię spadają nie krople deszczu, nie krople śniegu, czy też nie grad, ale właśnie diamenty. Jak na razie mało udokumentowanych deszczów diamentowych mieliśmy w naszej historii. Być może się to wydarzy. Mam takie poczucie, że Polskę taki deszcz może ominąć z niewiadomych powodów. Natomiast ci, którzy kiedyś mówili i śpiewali o pogodzie dla bogaczy, to chyba mieli właśnie to dokładnie na myśli. Po 13 w Radiu SK kolejny hit wam zagram. Będzie Ruel, będzie też David Guetta, będzie wszystko to, przy czym dobrze się pracuje. I szybciej się pracuje.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: W Kraśniku szykuje się przyjemne popołudnie. Termometry pokażą 21 kresek, a słońce będzie dominować na niemal bezchmurnym niebie. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni. Powietrze pozostanie czyste, więc można spokojnie cieszyć się dniem.
15: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w weekend kobietę podwieziono do domu. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
16: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania.
15: A sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Jutro na stacjach nieco taniej niż dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,50. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6,97. To spadek o odpowiednio 2,3 grosze. Odłowienie jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan. To około Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślad niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
17: Tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo,
18: położy.
17: To są paznokcie, widzisz?
18: A to świeże, to z wczoraj.
17: To świeżutkie ślady. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz?
15: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
19: SK Kraśnik na czasie.
20: I Piotr Staszczuk, najmłodsi miłośnicy tańca z Kraśnika i okolic mogą uszykować się do wyjątkowego wydarzenia. Mowa o pierwszym turnieju tańca nowoczesnego. Organizatorzy przygotowali konkurencję w 5 kategoriach wiekowych. Jeżeli chodzi o style taneczne, które będzie można zaprezentować, to hip-hop, street dance, art dance, latino czy też inne formy. Czas na zgłoszenie jest jeszcze do następnego poniedziałku. Sam turniej wystartuje 30 maja. To w hali imienia Arkadiusza Gołasia przy Popiełuszki 1 w Kraśniku. Szczegóły dotyczące zapisów znajdziecie na Facebooku CKIP.
21: Kolejna rzecz na liście, którą znów robimy źle. Przez ostatnie lata z internetu dowiadywaliśmy się, że źle pijemy wodę, źle pierzemy swoje rzeczy. To ja mam teraz kolejną rzecz do tej listy, więc zróbcie głośniej, bo więcej o niej za chwilę. 2 minuty po godzinie 13:00. Charlie Puth, Attention, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Satellite September w Radiu SK, 18 minut po godzinie 13. Dom nad wodą, marzeniem wielu. My mamy taki i puścimy go wam za chwilę od PZ-a i Auera, ale z drugiej strony rzeczywiście działki nad wodą, tereny nad wodą cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Od kilku lat, tak mniej więcej od roku 2020, kiedy okazało się, że bardzo dobrze jest mieć taką działkę oddaloną od świata, bo tam restrykcje nie dosięgają, można spokojnie odpoczywać, pracować albo mieszkać i ceny tych działek, niezależnie trochę od regionów Polski, zdecydowanie poszły w górę. Czy mimo to się sprzedają? Oczywiście, że się sprzedają. Czy wpływ na to miał taki jeden statek, na którym zadziały się dziwne rzeczy? Być może, ale mam wrażenie, że nawet jeśli nie miał, to i tak te ceny magicznie w tym momencie poszły w górę.
1: Radio SK. Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: I po reklamie.

0: David Guetta zagrał dla Was Dangerous w Radiu SK. Radio jest po to, żeby łączyć i to jest najlepszy na to dowód. Dostaliśmy naprawdę piękną wiadomość na nasz SK-owy Messenger od Joasi, która napisała, że zwraca się z nietypową prośbą i fakt, to jest nietypowa prośba, ponieważ 1 maja 2026 roku o godzinie 10.57 dokładnie na świat przyszedł jej syn. W trakcie porodu na sali było włączone radio. Zgadnijcie jakie. Niestety Asia nie pamięta, jaka piosenka była wtedy emitowana w tymże radiu, więc prosiłaby o sprawdzenie i ja to Asia sprawdziłam. I już wiem, bardzo proszę. Poczekajcie, dlaczego tutaj to nie leci? O, to jest ten numer. O tym wiesz, nareszcie, dogadaliśmy się ja i sen. Czy są przypadki? Nie. Są przeznaczenia tak zwane. Nareszcie! To był hymn męskiego grania orkiestry i myślę, że to słowo nareszcie no, wyraża więcej w tym przypadku niż 1000 słów. Benson, bo Mystical Magical za chwilę wesce.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
10: I po reklamie.

Dużo energii wyczuwam po Bausa i Magnetic w Radiu SK. W sam raz energia na to, żeby przenieść ją na to jedno spotkanie, które mogłoby być mailem, ale i tak się odbędzie, a wy w tym czasie wymyślicie plan obiadów na cały tydzień. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po 14 w Radiu SK kolejne hity.

0: SK. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: W Kraśniku popołudnie zapowiada się przyjemnie. Na niebie niewiele chmur, a termometry pokażą 21 kresek. Wieczorem temperatura spadnie do 18 stopni, ale wciąż będzie komfortowo. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc można spokojnie cieszyć się dniem.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 14. Agata Chruściak, zapraszam. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019. Zginęło wtedy 8 osób. Nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, 2 jej wykonawcy oraz 3 inne osoby. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła Katarzyna Kajm.
14: Zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
13: A według śledczych do wybuchu doszło w wyniku przewiercenia gazu ciągu pod ulicą. Najpierw spotkanie z szefem rządu, potem z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madżer jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Śledzi ją Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
15: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madżer i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
16: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
15: Mówił Donald Tusk. Madżer zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
13: A tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a to spotkanie startuje o 16.30.
0: SK Kraśnik. Na czasie.
17: I Piotr Staszczuk, możecie odkurzyć swoje szachownice. W Kraśniku odbędzie się pierwszy turniej szachowy o Puchar Burmistrza. Udział w walce o tytuł mogą wziąć mieszkańcy powiatu i uczniowie lokalnych szkół. Rywalizacja będzie prowadzona w kilku kategoriach wiekowych, m.in. Open, juniorzy czy seniorzy. Organizatorzy zapowiadają 9 rund rozgrywanych systemem szwajcarskim. Nagrody dla najlepszych i poczęstunek dla uczestników. Zapisy potrwają do 9 czerwca. Turniej odbędzie się 4 dni później w CKIP przy Kościuszki 26.
18: Normalnie.
10: normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Normalnie o tej porze informuję was o tym, że są 2:42, że będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, i że coraz bliżej do końca waszej pracy. Normalnie o tej porze, to kończycie wy. Głosówki na SK Messengerze mile widziane. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze się tego słuchało. Don't Want Your Love. Ellie Goulding w Radiu SK, normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Chętnych jest wielu, ale moim zdaniem najbardziej będziecie utożsamiać się z Karolem.
1: Normalnie o tej porze, Pan Bóg niech dopomoże.
0: To jest jedna sprawa, ale jest też Szymon.
2: Cześć SK, normalnie o tej porze, myślę, kiedy to wszystko odłożę i się położę.
0: O, jak ma szefa, Szymon, to bardzo prosimy tego szefa o podwyżkę i o jak najszybciej, najszybszą realizację tej prośby. Radio
3: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: O, masz wiadomość.
10: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
9: Super, tylko co im damy w prezencie?
10: Nie mam pojęcia. Kopertę?
9: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
10: Brzmi trochę filmowo.
9: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
10: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
9: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
11: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.

0: Jamelia, Superstar, niezmiennie. Wszystkie hity zaczynają się w SK i ten także kiedyś się zaczął i tak trwa. Tate McRae w Radiu SK. Mężczyźni nie słuchają kobiet przez 388 razy w ciągu roku. To jest więcej niż raz dziennie, panowie, dlatego że przypomnę, rok ma 365 albo nawet 366 dni kalendarzowych, a wy nie słuchacie przez 388 razy. Czyli jeżeli mówimy do was po kilka razy dziennie, my, kobiety, to prawdopodobnie ten jeden raz z tych kilku wam ucieknie. I co gorsza, badania mówią więcej, że jeszcze słuchacie nas selektywnie, czyli zaczynacie słuchać i po chwili się wyłączacie, chociaż nadal wyglądacie tak, jakbyście słuchali. Więc wszystkie te badania, które teraz mówią o tym, jak trudno w społeczeństwie jest utrzymać uwagę, to najwyraźniej były robione głównie na was, drodzy panowie.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra.

0: ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
3: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

8 godzin w pracy, Thomas Gray i Rumors za nami na antenie Radia SK. To znaczy, że spaliliście tyle, ile w trakcie dobrego treningu, tylko dlatego, że byliście w pracy. W związku z czym odpoczynek należy się wszystkim. Rzuć na luz, Pirowski, Pawełek w SC. Zostają z wami.

0: alone. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: W Kraśniku popołudnie zapowiada się przyjemnie. Termometry pokażą 22 stopnie, a słońce będzie dominować nad chmurami. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Deszcz nie jest przewidywany, dlatego można cieszyć się pogodnym dniem.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
14: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
2: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Minister sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują przeciwko polityce klimatycznej rządu i Unii Europejskiej. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z Zielonym Ładem.
15: To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
16: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
17: PiS i PO jedno zło.
18: Okej, tylko tam ci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się, nie dzielą z nami.
2: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Wniosek do Senatu w sprawie referendum złożył prezydent Karol Nawrocki. Trzy drużyny z Polski wezmą udział w zawodach łazików marsjańskich na pustyni Utah w USA. Wśród nich ten z Politechniki Świętokrzyskiej. A wśród zadań łazika m.in.
19: Musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
2: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają za tydzień.
11: SK Kraśnik News.
9: I Piotr Staszczuk. Kraśnicki ratusz domaga się zwrotu dotacji przyznanej FKS Stali Kraśnik w ramach zadania Aktywnie i zdrowo szkolenie drużyn piłki nożnej. Mowa tu o 250 tysiącach złotych przyznanych klubowi w ubiegłym roku, czyli jeszcze za poprzedniego zarządu. Obecny zarząd Stali przekonuje, że od decyzji burmistrza zależy dalsze istnienie klubu, a obecna forma wsparcia od samorządu jest na bardzo niskim poziomie. Starostwo powiatowe organizuje konkurs dla OSP. Jeden podmiot może zgarnąć maksymalnie 3000 zł. Czas na składanie ofert jest do 2 czerwca. Szczegóły na stronie starostwa.
1: Wrzuć na luz.
8: Wrzuć na luz.
1: Wrzuć na luz.
4: Wrzuć na luz.
13: W Radiu SK.
3: Dwie minuty po 15 w SC i środa w kalendarzu, czyli do weekendu zostały nam dokładnie 2 dni. No i Bledka z hitem 2 dni już za moment pojawi się na naszej antenie. Wcześniej David Guetta, Taylor Swift, no i Fukaj z Vito Bambino nawet. Pirowski, Paweł, dzień dobry, witajcie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Już kwadrans po 15, a to Bledka i dwa dni w Radiu SK.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek, witajcie w SC.
0: Witamy bardzo pięknie, witamy. Bledka, jedna bledka na dwa dni, to trochę mało trzeba by było tak rzec, szczególnie w okolicach środy. Dziś piękny dzień, mamy nadzieję, że wykorzystaliście i wykorzystujecie tę pogodę, która jest za oknem, nawet jeśli siedzicie aktualnie w pracy przy biurku, to słońce od razu zwiększa poziom dopaminy.
1: Tak, tak, można odsłonić okna, żaluzje do góry, jeżeli ktoś ma i twarz do słońca, polecam zdecydowanie. Ja to dzisiaj robiłem tutaj u nas w biurze.
0: Naprawdę?
1: Tak, to zrobiłem dzisiaj przez cały dzień. Wystawiłem twarz do słońca.
0: To był cały zakres twoich obowiązków,
1: tak,
0: Pawełku.
1: Tak, tak.
0: No to ci serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że słucha naszego programu dzisiaj nasz ulubiony szef i wyciągnie z tego powodu konsekwencje.
1: Ja już tam postarałem się, żeby nie usłyszał tego, co właśnie mówimy.
0: Jezu, ale gdzie go zamknąłeś? W skrytce pod schodami?
1: Mniej więcej.
0: Jeśli wy macie jednak inne plany na popołudnie, to dajcie znać, co aktualnie robicie 16 minut po godzinie 15, a my będziemy wasze ciała dzisiaj odziewać w nasz popołudniowy merch. Mamy jeszcze trochę ciuchów dla was.
1: No to nagrywajcie głosóweczki na eskowym Messengerze albo napiszcie nam taką klasyczną, tradycyjną,
0: Jezu,
1: starodawną wiadomość SMS 664-402-302.
0: Ty z SMS-y, Pawełku, opisujesz jak swoją rodzinę ostatnio, naprawdę. Tradycyjna, konserwatywna. I z wartościami. Tame Impala, za moment. Tu bez wartości, chociaż te muzyczne na pewno uruchomimy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy słyszycie w Radiu SK na zegarkach 29 minut przed 16, a my witamy pięknie. Tupirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku?
1: Tak.
0: Może ja naszych przyjaciół uprzedzę, dobrze, że z twojej okolicy mogą wydobywać się przedziwne dźwięki, dobra? Żeby ludzie wiedzieli, że to nie moja sprawka, to twoja sprawka.
1: Mam atak kichania, bo nawet głos mi się zmienił, gdyż się zakichałem przed chwilą.
0: Zakichałeś się, Pawełku.
1: Ale już przechodzi, już czuję teraz, że będzie dobrze.
0: Nie wiedziałem, że prowadzę program z zakichanym człowiekiem. To po prostu wolałbym, żebyś był zakochany, Pawełku, na przykład. Nie wolałbyś?
1: Słuchaj, ja sięgnę po chusteczkę, a ja ty tutaj coś powiedz.
0: Nazwę może
1: dobrze?
0: Ten syndrom kichawicą Pawełka.
1: Kichawica
0: może.
1: To dobre określenie.
0: Jasna
1: tak.
0: sprawa, Pawełku, dostaliśmy bardzo ważną wiadomość SMS-em. Wam też to mówię. Właśnie podałem dzieciom zupkę krem pomidorowy z mozzarellą, za chwilę drugie. Niestety po zjedzeniu czeka nas dużo pracy z przygotowaniem do ostatnich sprawdzianów i to będzie ciężka praca. I tu mam do ciebie, Pawełku, taką oto sytuację. Przydałoby się być może, możesz przestać smarkać. Możesz to zrobić jakoś bardziej
1: delikatnie? Mam, nie wiem co zrobić. A ty...
0: Może kaszlnij sobie, może was z panią Jadzią połączę, pojedziecie sobie jednym razem na wakacje.
1: Dobrze, co tam mam poradzić, bo już się zgubiłem.
0: Chodziło o to, że przydałaby się albo trochę serotoniny, albo trochę dopaminy by się, Pawełku, przydało.
1: Dopaminy nie mam, ale serotoninę wziąłem dzisiaj ze sobą.
0: Wziąłeś
1: jak
0: sobie,
1: najbardziej
0: tak?
1: w postaci hitu nowego Jamesa Hype'a. Tak dokładnie się nazywa, serotonin. James Hype, czyli gentleman, którego możecie także kojarzyć z naszego SK Live Remix. Mm-hmm. W piątki miksuje dla was, więc to będzie taki przedsmak tego, co wyprawia u nas wieczorami, bo jest to raczej coś mocniejszego, tak bym powiedział.
0: Myślę, Pawełku, że jeżeli zostaniemy na antenie jeszcze 5 sekund więcej, to oczy się już ci łzawią, więc
1: grajmy
0: do swoich obowiązków zdrowotnych, a my gramy James Hype i Serotonin tylko dla was w Radiu SK.

0: To wszędzie jest tłok.
1: Tłok od hitów. Na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi to był jeden z nich, a na zegarkach mamy 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
2: Dzień dobry, Pirowski i Pawełek, a Taco Hemingway, którego słyszeliście przed chwilą, koncertuje w ten weekend, w piątek i w sobotę w Warszawie. Oczywiście w SC mamy dla was bilety nie tylko na ten koncert, ale na całą trasę Taco Hemingwaya.
1: Warto zwiedzić stronę sk.pl, tam znajdziecie dużo szczegółów.
2: Mówiliśmy o tym dzisiaj, że ja w zasadzie przyszedłem do pracy i nic innego nie robiłem, tylko patrzyłem przez okno i wystawiałem twarz do słońca i dogrzewałem.
1: Tak, tak, tak, załatwiliśmy już ci obcięcie dniówki, Pawełku, także nic się nie przejmuj.
2: Gosia też chyba tak dzisiaj chciała, ale się nie udało.
3: Cześć SK, wy opalacie dzisiaj buźki do słoneczka, chociażby przez okno, a ja dzisiaj w biurze przez 8 bitych godzin siedziałam z uruchomioną farelką, bo było zimno. Niestety mam pokój tak usytuowany, że słoneczka tam nie ma.
2: Ajajajajaj. Gdzie ten pokój usytuowany jest? Na Syberii?
1: Na Giewoncie, Pawełku, na Giewoncie. A propos, wczoraj w Tatrach spadł świeży śnieg.
2: Spadł świeży puszek.
1: Tak go nazywają. Dla przyjaciół puszek.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Najlepsze hity pod słońcem gra wam Radio SK. Tym razem to Hollow i Eben na naszych łączach antenowych 4 minuty do 16.
1: Tego słońca w Polsce nie powinno zabraknąć, ale upewnimy się, czy na pewno już za moment w prognozie pogody.
0: Na całe szczęście zawsze babcie do nas mówią słoneczko i tego nigdy nie zabraknie.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: A cappuccino też za 7?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
14: Teoria
12: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
12: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: W Kraśniku popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie, ale temperatura wzrośnie do 21 kresek, więc będzie ciepło. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, dlatego nie powinien przeszkadzać w planach na resztę dnia.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Kary w większości utrzymane. To w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Zginęło wtedy 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki skazujące na kilkuletnie kary więzienia. Karę obniżono tylko Józefowi D. z 3 na 2 lata więzienia. Teraz Podhale. 17-latek miał poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala, a okoliczności bada policja.
19: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
18: O czym informował nasz reporter Łukasz Bobek. Ceny zwalają z nóg, chodzi o nowaliki na targowiskach.
20: Fasolka 60 zł.
21: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem.
20: Kupujecie nowaliki?
22: Kupujemy. Młode ziemniaczki, ogórki, drogo.
23: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada,
24: to myślę, że spowodowane to właśnie suszą to jest.
18: A na jednym z łódzkich ryneczków była nasza reporterka Ela Piotrowska.
25: SK Kraśnik News.
26: I Piotr Staszczuk, wielu mieszkańców czekało na tę inwestycję. Park linowy w Kraśniku w tę niedzielę zostanie oficjalnie otwarty. To podczas imprezy majówka z funduszami. Na trasie znajdzie się 10 domków i 10 przeszkód. Dla ustabilizowania całej konstrukcji zostały zamontowane odciągi linowe do istniejącego drzewostanu. Nowy obiekt na terenie Mosir ma być bezpłatny i ogólnodostępny dla każdego. Oficjalne otwarcie już 24 maja między 14 a 17. W tym celu wystarczy odwiedzić obiekty sportowe przy Żwirku i Wigury 2.
27: Wrzuć na luz.
28: Wrzuć na luz.
29: Wrzuć na luz.
30: Dwie minuty po 16:00. Taki czas wskazują nasze zegarki.
31: I dwie nowaliki witają was w Esce.
30: Alvaro Soler dołącza do bukietu artystów, potem Bibi Rexa, będzie Damiano Dawid, a także Mrozu, który przyjdzie z całą sakwą no bo musi gdzieś zmieścić miliony monet. To wszystko dla was. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
31: Pawełek, dzień dobry.
30: Przestań mnie rozśmieszać.

0: Miliony monet na antenie Radia SK, to oznacza Mroza i Kwadrans po godzinie 16. Pięknie Was witamy, Pirowski i Pawełek.
1: Dzień dobry, no i odpalamy nasz eskowy messenger, a tam już czeka Damian z komunikatem dla Was.
2: Ja już chciałem udać się na Sofę, żeby zażyć sobie drzemkę, ale usłyszałem Eskę i odzyskałem od razu energię.
0: No i to jest porządny rym. Od piątku w SK Live Remix. Chyba, że dokończymy ten wiersz, Pawełku.
1: A masz pomysł?
0: Czym się kończyło? Energię?
1: Odpaliłem Eskę, tak, i odzyskałem energię.
0: Dlatego nawet jak męczy cię alergia, Eska to dobra strategia.
1: Wow!
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów opery lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Pola i od Szona Pola i Dua Lipy w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Pięknie witamy, Pirowski, Pawełek.
1: I Pawełek, dzień dobry. A Sean Paul na pewno jest w Polsce w tym momencie, bo dzisiaj wieczorem gra w Warszawie. Oczywiście na ten koncert zaprasza was Radio SK. Ale my teraz nie do Szona Pola, a do naszych nowych pasażerów samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, czyli odlot ściśle tajny. To taka nasza fajna akcja, gdzie do samego końca nie wiecie, dokąd lecicie.
0: Ale uprzedzamy i uspokajamy, wybraliśmy dla was naprawdę przyjemne miejsce. Mm-hmm. Tu bez niespodzianek.
1: Na pewno lecicie z ekipą naszego poranka, z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiemy też, że dzisiaj wyjazd wygrali Justyna i Maciek. I tutaj ciekawostka, Justyna i Maciek wysłali po dwa zgłoszenia. Każdy wysłał swoje osobno i był pomiędzy nimi zakład. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który zrobią sobie właśnie na tym odlocie. No to posłuchajmy, kto wygrał.
2: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
3: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Kochamy takie emocje i obiecujemy, będziemy wam takie organizować jeszcze nie raz.
1: Zgłoście się za darmo w naszej aplikacji Radia SK i też bawcie się z nami w rozszyfrowanie... W rozszyfrowanie tego kierunku, do którego zmierza nasz samolot. Kapitan ma codziennie podpowiedzi.
0: I kapitana gościmy właśnie teraz na naszej antenie.
4: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Jest taka muzyka,
1: która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: A, super, moim zdaniem. Muzyka powstaje na każdym kontynencie i w każdym regionie naszego świata. To... Super podpowiedź, panie pilocie, dziura w samolocie.
1: Przejdźmy do tego, co najbardziej lubimy, czyli polskiej muzyki.
0: No i tutaj trzeba pochwalić Maćka Musiałowskiego, bo stworzył przefajny numer zatytułowany Flora i z dużą przyjemnością...

0: ależ dobrze do siebie pasują w tym numerze Rihanna i David Guetta, Who's That Chick? 23 minuty przed godziną 17. Fajnie, że jesteście z nami dzisiaj po południu. Witamy pięknie, Pirowski i Pawełek.
1: Nie Chick, a Michał na naszym eskowym Messenger się melduje.
2: Siema SK, czuję się trochę jak bohater, bo pomagam wszystkim ludziom wracającym z pracy dotrzeć bezpiecznie do domu. To znaczy, jestem taksówkarzem i mam taką rozkminę, że nie macie psychy dać mi waszych gadżetów.
0: No to skoro nie mamy, no to... Michał! Jakbyśmy mieli to, o czym myślę, to bym powiedział, potrzymaj mi to. Za moment gadżety będą u ciebie.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: I po reklamie.

0: Zambr i Potential. W Radiu SK na zegarkach mamy 5 minut do godziny 17.
1: Za chwilę Wesce newsy, a w nich tutaj widzę powiemy o szczątkach walenia sprzed 38 milionów lat.
0: Czyli wtedy też to robili?

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: O, masz wiadomość.
3: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
2: Super, tylko co im damy w prezencie?
3: Nie mam pojęcia. Kopertę?
2: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
3: Brzmi trochę filmowo.
2: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
3: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
2: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
4: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Wieczorem w Kraśniku czeka nas przyjemna aura. Niebo będzie niemal bezchmurne, co sprzyjać będzie spacerom. Temperatura sięgnie 21 kresek, więc będzie naprawdę ciepło. Wiatr będzie słaby, dlatego nie musimy obawiać się żadnych niespodziewanych podmuchów.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięły udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. To przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Idziemy po referendum, zapowiadał szef Solidarności Piotr Duda. A uczestnicy manifestacji zwracali uwagę na problemy finansowe.
15: Nie da na wsi. Merkel sur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
16: Nie mamy rynku węgla. No to sprzedajemy po niżej kosztów wytworzenia.
14: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Ciało mężczyzny odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
17: Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny.
14: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pitsutko-Kaliszuk. Jeszcze dziś ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, a przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów uratowano. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu w województwie lubelskim. To m.in. fragment żuchwy. Znaleziskiem zajęli się już naukowcy z Polski i Ukrainy, a podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
18: SK Kraśnik News.
19: I Piotr Staszczuk. Gminny klub Malucha w Szastarce jest już gotowy. Prace adaptacyjne pomieszczeń dobiegły końca. Nadal jednak trwają formalności związane z odbiorem obiektu, co sprawia, że klub rozpocznie działalność na początku lipca. A już w ten piątek tablica upamiętniająca Stanisława Gottnera zostanie zabezpieczona, przeniesiona i oficjalnie odsłonięta w kraśnickim szpitalu. To dzięki jego zaangażowaniu w Kraśniku Fabrycznym powstał ośrodek sztucznej nerki. W efekcie nasze miasto zostało drugim ośrodkiem w województwie lubelskim, gdzie wykonywano dializę.
20: Wrzuć
11: na luz.
20: Rzuć na luz.
11: Na luz. W Radiu
21: ESK. Bo inaczej będzie gruz. Dwie minuty po godzinie 17. Za moment Justin Bieber i Nicki Minaj. Potem Purple Disco Machine. Będzie Joe i Suga Babes. A jak Suga Babes, to musi być pani Jadzia, bo na pewno jest częścią tego składu. Pięknie witamy i zapraszamy. Tupirowski
22: i Pawełek. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.

0: About You Now.
1: About You Now, Sugar Babes w Radiu SK Kwadrans po godzinie 17:00. Skoro Sugar Babes, to i nasza radiowa Sugar Baby. Pani Jadzia, dzień dobry. Pani Jadziu. Jak dzisiaj humor, pani Jadziu?
2: Dobrze.
1: Dobrze?
2: Słoneczko świeci, ciepło jest.
1: No jasna sprawa. Panie Pawełku, jak humor?
3: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i fajnie jest.
1: A zapytaj mnie, jak humor?
2: Jak humorek?
1: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i super jest.
3: No,
1: to pogadali.
2: Brawo.
1: No, to możemy kończyć Wigilię. Dziękujemy pięknie. Zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek wkłada przedmiot w ryjek.
4: A wy dzwonicie pod numer?
1: 664-402-302. Ja już jedną ręką w magazynku trzymam dla was popołudniowy merch przygotowany z Warsaw Saints. Zapraszamy serdecznie.
4: Jadziu.
2: Widzę, patrzę na ciebie. Zawsze z hakiem.
1: Jeszcze raz?
2: Zawsze z hakiem.
1: Dobrze, że nie z hakielem, bo wtedy nie moglibyśmy postawić na panią Cichopek. Ale postawimy na coś innego. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Kogo witamy?
5: Marek.
1: Cześć, Marek.
5: Można zapytać się, jaka to kategoria, bo nie usłyszałem.
4: Jasne.
2: Zawsze z hakiem.
4: Zawsze z hakiem.
5: Wieszak na ubrania?
2: Nie wierzę. Nie wierzę, brawo!
1: No nieźle, panie Mareczku.
2: Wow!
3: Bez pytań pomocniczych.
1: Ale
3: bez
1: numer.
3: Niczego, po prostu.
2: Ale numer, nie?
1: Ja cię kręcę. Pierwszy raz widzę tak podjaraną panią Jadzie, może mówiąc.
3: Bo wierzę, już ma wolne.
1: Mareczku, no wydaje mi się, że tak, Jadzia właśnie tak reaguje na piękne męskie głosy, tak. Dlatego na nasze nie reaguje już w ogóle, ale na twój, Marku, zareagowała niezwykle pozytywnie.
2: Wow.
1: Mamy nadzieję, że podobnie pozytywnie.
2: Wielki szacun.
1: Jadzia już jest w swoim świecie, proszę Jadzi wybaczyć. Marku, wysyłamy piękne ciuchy do ciebie z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Tak, Jadziu, bo nie usłyszeliśmy, no.
2: Nic, a chciałam powiedzieć z haczykiem.
1: Z haczykiem. No i widzi Jadzia teraz, to byśmy jeszcze zagrali w drugą rundę. A tak wygrali od razu. Super. Gratulujemy za moment Farruka.
6: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Midnight Sun od Zary Larsson słyszycie w Radiu SK. Mamy pół do szóstej.
1: Pirowski, szykuj kwiaty, bo będzie teraz wielka gratulacja przekazywana przez nas, bo Gaz napisał na naszym męskowym messengerze: hej Pirowski i Pawełek, chciałem się pochwalić, że moja kochana córeczka zdała dziś egzamin teoretyczny na kategorię B.
0: Elegancko.
1: No, nowy kierowca nam się szykuje na drogach.
0: No brawo, brawo, brawo. Do zobaczenia zatem na trasie. Mamy nadzieję, że wy też już wracacie trasą do domu, a nie w drugą stronę. To jeżeli bukiet, którego akurat nie mam teraz na podorędziu, Pawełku, troszeczkę mnie skonfundowałeś, ale za to wiem, jak zrobić fantastyczny bukiet z naszych skarpetek.
1: Bukiet skarpet chcesz wysłać, tak, kobiecie?
0: No tak, a co? Pić, jeść, spać. Mamy taki tekst na skarpetkach.
1: Dobrze, niech będzie. Ja już zaczynam składać ten bukiet. Wstążkę też szykuję.
0: Przede wszystkim wstążkę. Gautier i Kimbra już teraz na naszej antenie. Like when you said you felt so happy.

0: Davida Getty, a to Milki na naszej antenie w Radiu SK. Pięknie witamy, 24 kreski przed 18.
1: Witamy i po więcej remiksów oczywiście zapraszamy do SK Live Remix. Ten program wrócił po prawie 10 latach na antenę Eski. W każdy piątek po 20 włączajcie. Tym bardziej, że taką późniejszą nocą czekają na was naprawdę legendy muzyki klubowej.
0: A od 22 legendarną antenę Eski przejmie legenda klubów, a zatem
1: Armin van Buuren.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Another i Talk to You zagraliśmy wam w Radiu SK 4 minuty przed godziną 18, ale to nie to jest najważniejsze. Jeszcze jest jedna sprawa ważniejsza, 4 minuty przed spotkaniem z Michałem Hanczakiem.
1: Co jest takiego jeszcze ważniejszego?
0: Spotkanie z Michałem Hanczakiem.
1: W imprezce, za chwilę.
0: No ale to powiedziałem, Pawełku.
1: A, to ja nie zrozumiałem kompletnie.
0: Co mówisz? Ważne, że się dogadaliśmy, Pawełku. Zapraszamy na imprezkę.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Wieczorem w Kraśniku będzie całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 19 kresek, a na niebie zobaczymy tylko kilka chmur. Wiatr będzie delikatny, więc nie trzeba się martwić o silne podmuchy. Jakość powietrza pozostanie w normie, co sprzyja spokojnym spacerom.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla partnera śmiertelnie potrąconej 19-latki z Turku. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania rozwoju. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a przypomnijmy, kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadała z auta, do pojazdu podszedł jej partner, groził nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i śmiertelnie potrącił 19-latkę. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej miasteczek, ale też kurortów. Na przykład Polańczyka nad Soliną.
9: Wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam.
10: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
11: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
10: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
11: No misia.
10: A, misiu by mnie przytulił.
8: Usłyszał od turystów w Polańczyku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
12: SK Sport News.
8: Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Mati Kasz. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała Francuzkę Carole Monet 6-0-6-1.
12: SK Kraśnik News.
13: I Piotr Staszczuk. W Kraśnickim Urzędzie Gminy i Ośrodku Pomocy Społecznej od czerwca załatwimy sprawy w innych godzinach. W poniedziałki, środy i czwartki urzędy będą czynne między 7.30 a 15.30. We wtorki do 16.30, z kolei w piątki do 14.30. Ruszyła modernizacja sali gimnastycznej w ZPO nr 2. Co się zmieni?
14: Przebudowa obejmuje zarówno dostosowanie budynku do nowych funkcji, jak i kompleksowe przekształcenie w strefę integracyjną, rekreacyjną i sensoryczną.
13: Mówi nasz reporter Artur Mazurek.
15: Imprezka! Imprezka! Imprezka!
16: Pani kuracjuszka w newsach powiedziała, że misiu by ją przytulił pewnie. No z niedźwiedziami to ja bym jednak uważał, ale o mnie czasami niektórzy mówią misiu. Ja tam się bardzo lubię przytulać, więc przytulam was bardzo mocno teraz do głośników i słuchawek za pomocą hitów. Shape of You, Ed Sheeran na dobry początek. Zaczynamy imprezkę. Hanczak, witajcie.

Karol G w imprezce. No, ta historia też jest G, bardzo mnie rozbawiła, muszę się nią z wami podzielić. Może gdzieś na nią trafiliście. W pewnej telewizji zagranicznej miała być dyskusja na temat odtajnionych dokumentów dotyczących ufolutków i tak dalej, i tak dalej. No ale ktoś tam coś źle zrozumiał, jeśli chodzi o wydawców tego programu. Gdzieś coś się przekręciło, jakaś tam literka i zamiast ufologa do tego programu jako eksperta zaproszono urologa. Przepraszam, mnie to naprawdę bawi. No jedna literka, a niezły kosmos. No i w sumie w życiu czasami tak bywa, że jedna literka pozwala naprawdę na duże zmiany i sprawia, że rzeczywiście historia staje się absurdalna albo dochodzi do jakichś spektakularnych pomyłek. I jestem bardzo ciekawy, czy wam się zdarzyło zostać tak poszkodowanym przez jedną literkę. Od razu mówię, nie że przez jeden literek, bo to jest w ogóle zupełnie inna historia. Ale rzeczywiście, czy zdarzyło wam się kiedyś gdzieś w jakiejś wiadomości na przykład, albo w jakiejś rozmowie przekręcić jedną literkę, czy jedno słowo, albo słownik wam coś tak zmienił, że narobił niezłego bigosu? Czekam na eksplozję waszych wiadomości w Messengerze Radia SK, na głosówki najchętniej, bo chętnie was usłyszę po prostu z tymi historiami. Pośmiejmy się razem. Ufolog, urolog, a tam w sumie jeden zna się na tym, co lata pozaziemskie, drugi też na czymś, co teoretycznie może latać, tylko w innym miejscu, no. No to czas na eksplozję muzyczną. Calvin Remy, Explosion już teraz. W końcu środa to mały piątek.

0: 20 minut po 18. Słuchajcie, uśmiecham się od ucha do ucha, bo słucham sobie waszych głosówek na Messengerze Radia SK. Zapytałem o wasze historie, kiedy to jedna literka zmieniła bieg waszego życia albo zmieniła różne historie w historie czasami mrożące krew w żyłach, jak się okazuje. Andy Dust za nami, a przed nami już teraz Iwona i jej historia z jedną literką.
1: Witam. W okresie zimowym z moją grupą morsów umawialiśmy się poprzez Messengera na wspólne kąpiele zimowe. No i oczywiście zamiast morsowania napisałam: zapraszam na mordowanie.
0: O kurczę, no grubo. Ale pewnie policja się zainteresowała. Chociaż z drugiej strony, gdybyś mnie zaprosiła, to byś prawdopodobnie, wrzucając mnie do zimnej wody, zamordowała już wszelkie chęci, żeby wejść tam po raz drugi. No mamy jeszcze jedną głosówkę.
2: Nie musi być zmiana literki, wystarczy brak ogonka. Napisałem do laski, do dziewczyny: nie robisz mi łaski, ale bez alta. I zrobiła się akcja.
0: Chyba już więcej dziewczyną, twoją przynajmniej, nie było.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: I po reklamie.

0: Margaret Wimpresta w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj o wasze historie, w których jedna literka, która została jakoś tak niepostrzeżenie zamieniona w wiadomości chociażby jakieś, zmieniła bieg waszej historii, albo przynajmniej sprawiła dużo uśmiechu, albo spore zamieszanie sprawiła w waszym życiu. Dowód na to, że jedna literka potrafi narobić problemów i zaważyć na historii, daje Kamil, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Uwielbiałem piłkę nożną, miałem zostać piłkarzem, a niestety moim rodzicom się pomyliły nazwy szkół i zostałem piekarzem. Piłkarz, piekarz.
0: Jeden i drugi może mieć problem z powodu spalonego.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni. Na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

Nasz słuchacz Paweł napisał do mnie, że słucha właśnie imprezki w drodze do Wrocławia, jedzie samochodem. No to jest bardzo dobry moment i sytuacja, żeby przetestować tę nowość. Jestem ciekawy, jak brzmi w drodze nowy Kygo, a także Khalid i Griffin. Save My Love to nowość na antenie Radia SK tuż przed 19, a za kilka chwil do waszego samochodu, czy gdziekolwiek tam jesteście, dosiądzie się obok Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
4: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
5: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
4: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com.

0: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: I po reklamie.
8: Kraśnik na czasie.
9: I Piotr Staszczuk. Młodzi miłośnicy literatury mogą się szykować do szkół w Trzydniku Dużym i Rzeczycy Ziemiańskiej. Tam będzie gościć pisarz Kamil Sobik. Tematem przewodnim obydwu spotkań będzie podróż po świecie literatury fantasy. Autor opowie o swojej drodze pisarskiej, inspiracjach czy o tym, jak powstają światy pełne magii, tajemniczych stworzeń i niezwykłych bohaterów. Uczestnicy będą mogli poznać kulisy tworzenia książek, dowiedzieć się, skąd autorzy czerpią pomysły na pisanie i dlaczego literatura fantasy od lat fascynuje czytelników na całym świecie. To wszystko w piątek o 9.30 w Trzydniku Dużym i o 12.00 w Rzeczycy Ziemiańskiej.
10: Muzyką się żyje.
11: Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, Whitechor, Fukaj, Gibbs, Oki, Kuban czy Kizo, a patronem Rap Stacji jest Radio SK. Dua Lipa z prezentem. Jutro wieczorem dostaniemy film, a pojutrze cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. No zresztą pierwsza z piosenek jest już dostępna. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję to każdej nocy. Tak Dua mówi w zwiastunie koncertowego filmu.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka.
11: W Meksyku była na koncercie, do nas wpadła na pierogi. Dua Lipa, Be The One, za kilka chwil na pewno ten hit przypomnimy. Wcześniej Dawid Podsiadło, którego obiecywałem, ale jeszcze wcześniej Turn The Lights Off. Od tego hitu rozpoczynamy kolejną godzinę imprezki. Tu Michał Hanczak, witajcie.

0: Popatrz, no w radiu to bardziej posłuchaj. Carla Fernandez, co jeśli na naszej antenie. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie, jak kilka ładnych lat temu Martin Garrix zaistniał hitem Animals? No, ten chłopak dorósł i skończył ostatnio 30 lat i postanowił zrobić sobie i swoim fanom prezent urodzinowy. Nagrał kawałek z Edem Sheeranem. Repeat It to jest jego tytuł i tę nowość gramy w Esce.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: i Lenny Mieli Golding, bardzo imprezowo na antenie Radia SK. 19.30, oczywiście można imprezować. Niektórzy uważają, że środa to mały piątek albo mają jakąś okazję, ale można po prostu się zrelaksować po ciężkim dniu. Od tego jestem, do tego służę. Po to jestem, żeby was uśmiechać czasami po ciężkim dniu. A dzisiaj w sumie to wy mnie też uśmiechacie, bo opowiadacie różne historie związane z tym, że jedna litera pomylona albo zmieniona przez słownik w telefonie zmieniła sporo w waszym życiu albo doprowadziła przynajmniej do jakiegoś nieporozumienia. Wszystko wzięło się stąd, ta cała dzisiejsza zabawa, że w jednej z zagranicznych telewizji zamiast ufologa o komentarz dotyczący przybyszów z kosmosu ewentualnych poproszono urologa. A jedna literka, a jednak jest różnica. No i odezwała się Magda.
1: Jestem podologiem i ostatnio przyszedł pan na wizytę i pyta, czy dobrze trafił do patologa.
0: A powiem ci, niedaleko w sumie się tak przejechał, bo czasami jak ktoś buty zdejmie, to naprawdę jak patologia tam. Ania napisała na Messengerze Radia SK jeszcze swoją historię, że kiedyś pisała z przyjaciółką i chciała napisać odnośnie jej wiadomości, że jest dziwna, a napisała, no a sami się domyślcie, o jaką literkę chodziło i co się zmieniło. Dracula za chwilę w Esce.
2: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann. To będzie ostatnia reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
9: I po reklamie.

0: I niech to będzie podkład muzyczny do reszty maja. Podobno ma być już do końca miesiąca bardzo ładnie w całym kraju. Bossa i Magnetic na naszej antenie, a ja w imprezę wracam teraz do waszych historii, które mnie bardzo rozkręcają i rozbawiają. Mam nadzieję, że was również historia Justyny rozbawi.
1: Cześć, SK. Cześć. Odnośnie tego, jak słownik potrafi spłatać figle. Kiedyś pisałam do koleżanki, cytuję, i on tam stał. Literkę ty zamienił mi słownik na ry. No, wyszło dosyć ciekawe zdanie. Pozdrawiam.
0: No, powiem krótko, no. No, kupa śmiechu była z tego pewnie. Homewrecker i Sobr już teraz na antenie Radia SK. W ogóle część waszych historii absolutnie się nie nadaje na antenę. Zostawiam je dla siebie.

Słuchajcie, Radia SK. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Morza i tak sobie pomyślałem, że ja tak zazdroszczę wszystkim, którzy mają blisko do morza. Tego bałtyckiego, naszego polskiego pięknego, ale też do wszelkiego ciepłego morza. No ja mam daleko, do każdego. Ale za to dzielnie pływam po morzu hitów na czasie, które wam serwuję. Jestem takim surferem, można nawet powiedzieć. To jest Olivia Rodrigo i Drap Dead, jej nowy hit. A za chwilę m.in. Bibi Rexa, będzie też Damiano Dawid. To po 20. Let's get down to business.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Kraśnik na czasie.
12: I Piotr Staszczuk. Otwarcie parku linowego, występy artystyczne czy pokazy i mini turniej łuczniczy. To już w ten weekend czeka na wszystkich mieszkańców Kraśnika i okolic. Mowa o plenerowej imprezie, która rusza pod hasłem Majówka z funduszami. Uczestnicy mogą się przygotować na pokaz barmański uczniów ZS nr 3, mistrzowski pokaz karaty tradycyjnego zawodników z klubu Chidori czy pokaz zapaśniczy w wykonaniu Lux Suples. Nie zabraknie też stoisk promocyjnych, malowania twarzy i wiązania warkoczy dla najmłodszych, czy degustacji potraw i słodkiego poczęstunku. To wszystko w niedzielę na obiektach sportowych Mosir. Początek imprezy o godzinie 14:00.
13: Muzyką się żyje.
14: Dzisiaj w Warszawie koncertuje Sean Paul. Są tam też słuchacze Radia SK i nawet już od Daniela i Sebastiana dostałem zdjęcia, że są na miejscu, że czekają na koncert. A ja już mam dla was zaproszenie na kolejną milenialsową imprezę. W najbliższą sobotę w Warszawie wystąpi Florida. Będzie więc można poszaleć przy takich hitach jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones to Whistle. Kto chce bilety na koncert, ten musi mnie przekonać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne State of Trance Armina van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Pojutrze coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla nas i dla was zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. Będzie to dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin van Buuren. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl.
15: Impreska.
16: Impreska.
15: Impreska.
16: SK.
14: Damy impreskujemy dalej, albo po prostu luzujemy, odpoczywamy po ciężkiej środzie. Weekend coraz bliżej. Dwie po 20 hanczak z tej strony. New Religion na początek tej godziny od Bibi Rexy i Faith.

0: Tak nam zaśpiewała Marisa wieczorową porą w imprezie w Radiu SK. 15 minut po 20. Odkochaj. To jest tytuł tego właśnie kawałka. Nie odkochujcie się w Radiu SK. Wręcz przeciwnie, zakochujcie się coraz bardziej, a teraz do mnie dzwońcie. 664-402-302. Dlatego, że czas na zabawę, w której ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, kto ma jeszcze dzisiaj trochę siły, kto ma dobry refleks, kto ma fajne pomysły. Może mnie czymś zaskoczycie. Zobaczymy, kto dzisiaj się dodzwoni jako pierwszy. Halo, dobry wieczór. Tylko słuchawa przy uchu, bo inaczej się będziemy słabo słyszeć. Halo?
1: Halo, cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Kinga.
0: Kinga, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia? Czas minął. No trudno, trudne się wylosowało, ja wiem, ale spróbujmy tu. Halo? Dobry wieczór, Radio SK.
2: Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
2: Anno.
0: Anno, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia?
2: No co można robić? No na kanapie można też aerobik robić na leżąco.
0: To ja uwielbiam robić aerobik na leżąco, głównie po prostu podnosząc talerz. I nie myślę tu o tym talerzu do sztangi, tylko o talerzu z kolacją.
2: No.

0: Bardzo zdolne dziewczyny z Lore. Wszystko jedno, wszystko źle. I z tego co wiem, któraś z nich bardzo dobrze gra na skrzypcach, jak nie więcej niż jedna. 29 minut po 20, o tych skrzypcach nieprzypadkowo, żeby nie było, ale to za chwilę się dowiecie. Mówiłem wam w imprezce jakiś czas temu, że mam dla was bilety na sobotni koncert Florajdy w Warszawie. No i Wiktoria mnie przekonała głosówką na Messengerze Eski, żeby te bilety do niej trafiły, no bo ona jest wielką fanką, się okazuje. Wielką!
1: Śmieszny fakt. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś na moim ślubie, na wejście do kościoła, na smyczku poleciało Low od Florajdy. Bardzo bym tego chciała.
0: Słuchaj, no nie musisz czekać do ślubu, ja to już mam, ja to znalazłem. Teraz ja ci gram, tak, uważaj, wyobraź sobie. Uwaga, zaraz będzie Low, Low, Low. Low, low, low, low, low, low, low, low. I wtedy właśnie wszyscy klękają. No dobrze, to bilety są twoje. Radio
2: SK. Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: słuchacie Estiathon Narcotic Trust, I Like It. My bardzo lubimy robić wam różne niespodzianki i na przykład wysyłać was na wycieczki. W nieznane też. Na tym polega właśnie odlot ściśle tajny, akcja, która trwa na naszej antenie. Wiecie, kiedy polecicie, w ostatni weekend maja, ale nie wiecie dokąd. Dowiecie się na lotnisku. Wchodzicie w ciemno? Jeszcze mogę dodać, że Jankę, Skama i Wiktor polecą z wami, więc będzie wam raźniej. Dzisiaj Justyna zgarnęła bilety dla siebie i swojego narzeczonego. No i stawką był tatuaż, bo oni się zgłosili osobno i założyli, że jeżeli któryś z nich wygra, to drugie będzie musiało zrobić tatuaż według wzoru wymyślonego przez osobę, która wygra.
1: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
2: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Tatuaż pewnie będzie bardziej długotrwałą pamiątką z tej podróży niż jakikolwiek magnes czy pocztówka. Ale jakby co, to ja przyjmuję magnesy i pocztówki. Was przyjmujemy na pokład jeszcze, ale trzeba się najpierw zgłosić do naszej zabawy odlot ściśle tajny, a można zrobić to tylko przez naszą mobilną apkę.

Można dobre cardio przy tym hicie zrobić. Rumors od Thomasa Greya tuż przed 21 wesce. A propos cardio, przed chwilą mi wyskoczyła na Facebooku impreza Pizza Run. To jest impreza, która ma takie hasło: biegamy, żeby jeść i jemy, żeby biegać. Czyli biega się po Łodzi akurat w tym wypadku, a potem się je pizzę. Bardzo mi się to wydarzenie podoba. Ono będzie dopiero pod koniec sierpnia, więc jest dużo czasu, żeby potrenować. Czyli przebiec kawałek, a potem zjeść co najmniej kilka kawałków. Wracam z imprezką jutro po 18:00. Hanczak, trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Przygotuj ogród z Brie Comarche. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
6: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Kraśnik na czasie.
12: I Piotr Staszczuk. Trwa konkurs Pszczoła to skarb. Ten jest kierowany do przedszkolaków i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie całego powiatu. Praca może być przygotowana w formie plastycznej. Zarówno format, jak i technika są dowolne. Organizatorzy przewidzieli 3 kategorie zgłoszeń: przedszkoli i klas zerowych, uczniów szkół podstawowych klas 1-3, a także 4-8. Najlepsze dzieła zostaną wyłonione przez jury, które powołają organizatorzy konkursu. Czas na nadsyłanie prac jest jeszcze do 12 czerwca. Potrzebne szczegóły, jak i regulamin, znajdziecie odwiedzając facebookowy profil Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek.

0: keep watching.
1: Radio SK.

0: СК Крашник. СК Крашник News.
1: Piotr Staszczuk, Kraśnicki Ratusz, domaga się zwrotu dotacji przyznanej FKS Stali Kraśnik. Chodzi o realizację zadania aktywnie i zdrowo szkolenie drużyny piłki nożnej. Mowa tu o niemal 300 tysiącach złotych przyznanych klubowi w ubiegłym roku, czyli jeszcze za poprzedniego zarządu. Obecny zarząd Stali przekonuje, że od decyzji burmistrza zależy dalsze istnienie klubu, a obecna forma wsparcia od samorządu jest na bardzo niskim poziomie. Do tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać. Ruszyła modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku. Chodzi o gruntowną przebudowę obiektu, z którego korzystają uczniowie już od ponad 10 lat. Obecnie trwają prace rozbiórkowe, a co się zmieni, to sprawdził nasz reporter Artur Mazurek.
2: Przebudowa obejmuje zarówno dostosowanie budynku do nowych funkcji, jak i kompleksowe przekształcenie w strefę integracyjną, rekreacyjną i sensoryczną. Chodzi o przebudowę i adaptację budynku z pełnym dostosowaniem do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Zostanie wykonana nowa szatnia, powstanie nowa szatnia, toalety, sala rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej. Zostanie wykonana też termomodernizacja budynku, a obiekt zostanie rozbudowany o windę. Ponadto powstanie integracyjny, sprawnościowy plac zabaw.
1: Z nowoczesnej sali gimnastycznej skorzysta blisko 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przebudowa ma zakończyć się w listopadzie, a koszt inwestycji to ponad 3 700 000 złotych. Wody Polskie zachęcają do budowy małych elektrowni wodnych. Proponują dzierżawę gruntów Skarbu Państwa pod rozwój hydroenergetyki przy wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury. W całym kraju są blisko 4000 potencjalnych miejsc, gdzie może powstać taka instalacja. Podkreśla Magdalena Żmuda, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do spraw usług wodnych.
3: To, z czym dzisiaj przychodzimy w Lublinie do mieszkańców i zainteresowanych inwestorów, to jest nieco łatwiejsza ścieżka, nieco łatwiejszy proces, ponieważ dzisiaj wychodzimy z ofertą piętrzeń, które już istnieją, czyli obiektów hydrotechnicznych, gdzie mamy do czynienia z piętrzoną wodą i już ten element powoduje, że cały proces inwestycyjny jest zdecydowanie krótszy niż budowanie elektrowni wodnej zupełnie od początku, łącznie z przegrodzeniem rzeki.
1: Każdy może skorzystać z takiej inwestycji, dodaje wiceprezes Żmuda.
3: Każdy może przyjść, i osoba fizyczna, i firma, i duży inwestor, i mały inwestor, ale również gmina. Każdy może przyjść i wybudować elektrownię wodną, taką, która będzie spełniała jego oczekiwania. Dzisiaj w rzekach nizinnych proponujemy takie elektrownie wodne, które rozwiązują sytuację tu i teraz, blisko tej elektrowni. Mamy wiele małych elektrowni, których korzystają gminy i na przykład oświetlają cały park w pobliżu tej elektrowni, czy oświetlają pobliskie osiedle. Także takie alternatywy też są.
1: Na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie wytypowano blisko 300 lokalizacji, w których mogą powstać małe elektrownie wodne.
4: Marcin Troć, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. W województwie lubelskim, ale nie tylko w województwie lubelskim, bo RZGW jest też na terenie i województwa podlaskiego, i mazowieckiego, wytypowaliśmy prawie 300 obiektu, gdzie jest możliwe lokalizacja małej elektrowni wodnej. Oczywiście jest to tylko potencjalne, te 300 miejsc. Najważniejsze jest oczywiście przepływ wody i piętrzenie, wysokość piętrzenia. Dlatego też chcemy zwrócić uwagę i samorządom, i podmiotom prywatnym, i wszystkim tym, którzy są zainteresowani odnawialnymi źródłami energii, że energetyka wodna jest dzisiaj najbardziej niskoemisyjna. Najmniejszy ślad węglowy nie jest uzależniona od pory, jeśli chodzi o kwestie czy zima, czy lato. Zawsze najważniejszy jest przepływ wody. Nie trzeba budować ogromnych magazynów energii. Pamiętajmy, że dzisiaj coraz więcej jest środków unijnych na odnawialne źródła energii. Hydroenergetyka wpisuje się w OZE, wpisuje się w programy unijne, więc my jesteśmy jako gospodarstwo wodne chętni oczywiście użyczyć, wydzierżawić, pomóc społeczności lokalne skorzystać z czystej energii, no i przede wszystkim obniżyć koszty funkcjonowania samorządom czy innym podmiotom lokalnym w ramach nawet spółdzielni energetycznych.
1: W powiecie kraśnickim są dwa takie miejsca na Urzędówce w Terpentynie i Bęczynie. Sezon rowerowy w pełni, a wraz z nim na klatkach schodowych czy parkingach częściej pojawiają się amatorzy cudzej własności. Policja apeluje o czujność i przypomina o skutecznym sposobie na złodziei, darmowym profilaktycznym znakowaniu jednośladów, które nadaje im unikatowe cechy identyfikacyjne. To proste działanie sprawia, że nasz pojazd staje się łatwiejszy do odzyskania, podkreśla podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w stolicy województwa.
5: Myśląc o zapylaczach, myślimy głównie o pszczole miodnej, ale tak naprawdę to dzikie owady zapylające, których w Polsce jest około 470 gatunków, mają bardzo istotne znaczenie właśnie dla zachowania bioróżnorodności, dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego, gdyż to właśnie na nich spoczywa ten ogrom zapylania, szczególnie dzikich roślin, dzikich odmian, które tak są nam właśnie potrzebne w zapewnieniu bezpieczeństwa żywieniowego.
6: Co by było, gdyby zapylaczy zabrakło?
5: Ostatnio właśnie się ukazała praca w Nature, która pokazuje to, że na obszarach, gdzie jest o wiele mniej zapylaczy, gdzie mamy ten właśnie spadek, mamy o wiele mniejsze plonowanie roślin i związane z tym ubóstwo żywieniowe, czy też niedożywienie, które się bezpośrednio przekłada na to, że właśnie szczególnie to widać na przykładzie dzieci, które są bardzo niedożywione, często też nie rosną, są mniejsze od dzieci, które żyją w społeczeństwach, które są lepiej odżywione. Pokazuje on, jaka jest bardzo istotna rola owadów zapylających, właśnie szczególnie tych dziko występujących, dla całej naszej populacji.
6: Bez nich wyginiemy?
5: Wydaje mi się, że nie, że aż tak to nie, ale proszę sobie wyobrazić, jeżeli jabłka będą 5 razy droższe niż teraz, jeżeli będziemy mieli mniej właśnie warzyw, owoców, czy przetrwamy, albo kto przetrwa w takim społeczeństwie?
6: Czy mamy teraz kryzys zapylaczy? I jeżeli tak, to jak duży on jest, jaka to jest skala?
5: Tak, w tej chwili właśnie jest bardzo duży kryzys związany z gnięciem owadów zapylających. Badania z Niemiec prowadzone przez 27 lat wykazały spadek populacji owadów zapylających o 72%, a owadów takich latających aktywnie i zapylających o 82% w sezonie leśnym. I właśnie te prace pokazały, jaki teraz jest kryzys, jak przekształcamy nasze środowisko w taki sposób, że ono się staje bardzo mocno niekorzystne dla wszystkich owadów, również właśnie dla tych owadów zapylających, dzikich owadów zapylających. I z tego względu jednym z założeń Unii Europejskiej poprawy właśnie tego stanu są takie założenia związane z poprawą różnorodności owadów zapylających, czyli z poprawą bioróżnorodności, gdyż to właśnie te owady zapewniają nam dużo usług ekosystemowych, o których tak na co dzień może nie myślimy, ale które są bardzo ważne dla zachowania naszego bezpieczeństwa, dla zachowania bioróżnorodności gatunków i roślin i właśnie również innych zwierząt, tak? No bo owady są jednym z gatunków w łańcuchach troficznych, które warunkują różnorodność też innych zwierząt w ekosystemie. I właśnie z tego powodu do 2030 roku Polska jako kraj europejski powinna odwrócić tą tendencję spadkową.
6: Na początku naszej rozmowy wspomniała Pani, że nie tylko pszczoła miodna to zapylacz, to jakby jeszcze tak Pani mogła wymienić tych kilka innych.
5: No to na przykład misierki, pszczoły samotnice, murarki, zadrzechnia, która się niedawno pojawiła na Lubelszczyźnie, a w tej chwili jest i w ogrodzie botanicznym i na ogródkach działkowych, więc to jest bardzo dużo takich drobnych owadów zapylających. Niektóre przypominają pszczołę miodną, niektóre są całkowicie inne, niektóre są mniejsze, niektóre są większe, ale wszystkie są bardzo ciekawe i zapraszam do ich oglądania, poznawania również w naszym Muzeum Zoologicznym, również tutaj u nas w Instytucie, gdzie prowadzimy i wykłady, i warsztaty i dla dzieci, i dla dorosłych.
6: Czy mieszkańcy Lublina, tacy zwykli ludzie, ale też w ogóle całej Lubelszczyzny, mogą w jakiś sposób pomagać zapylaczom?
5: Tak, oczywiście. Jeżeli myślimy ogólnie o zapylaczach, myślimy o trzech grupach owadów, czyli myślimy właśnie o tych pszczołach, nie o pszczole miodnej, ale właśnie o murarkach, o samotnicach, o zadrzechni. Myślimy o bzygach, czyli muchówkach, i myślimy o motylach. Więc co takiego ważnego dla tych wszystkich owadów zapylających? Bioróżnorodność. Bioróżnorodność roślin pokarmowych. Te zapylacze, te owady powinny mieć co jeść, czyli one są nastawione na nektar i na pyłek, czyli powinniśmy sadzić dużo kwiatów, żeby było jak najbardziej kolorowo w naszym mieście. Wtedy też owady zapylające się z tego cieszą. Też trzeba pamiętać o tym, że w tej chwili mamy okresy, gdzie jest bardzo gorąco, tak? Mamy falę gorąco, mamy falę ciepła. Wtedy też warto wystawić poidełka dla owadów. Poidełka powinny być płciutkie, żeby się owady nie potopiły. Najlepiej jakieś kamyki powinniśmy tam włożyć, tak żeby owady mogły bezpiecznie lądować i tak żeby miały co pić, tak żeby właśnie mogły oprócz tej bazy pokarmowej również mogły się czegoś napić, jak jest właśnie tak gorąco i sucho.
6: W mieście na przykład przykład, nie wiem, na myśl przychodzą mi balkony, je też możemy ukwiecać, prawda?
7: Oczywiście, przepięknie, każdy powinien mieć na balkonie kwiaty, tak, takie jest moje zdanie. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby to były nasze gatunki rodzime, nie sadzimy gatunków inwazyjnych, chociaż jeżeli chodzi o te kwiaty balkonowe, prawda, no to one mają różne kształty, są przepiękne, różne kolorowe, także im bardziej kolorowo zrobimy, tym będzie lepiej nie tylko dla nas, tak, prawda, bo wszyscy lubimy kwiaty, ale również dla zapylaczy. Także tak bardzo gorąco popieram wszystkie kwiaty balkonowe. Jeżeli chodzi o ochronę bioróżnorodności, to największym wyzwaniem jest stosowanie pestycydów. W miastach nie powinny być pestycydy stosowane, czy też środki mające za zadanie zabić różne grupy owadów, tak? Wiemy, że czasami różne zarośla potrafią być pryskane mocnymi środkami. Niestety te środki też źle oddziaływują nie tylko na tą grupę docelową, ale też na różne inne grupy owadów. Więc powinniśmy albo jak najmniej stosować tych środków, albo w ogóle nie stosować. Właśnie to zachowanie bioróżnorodności, czyli jak najwięcej terenów zielonych, jak najwięcej kolorowych terenów sieronych i te poidełka. Gdyż w miastach potrafi być naprawdę bardzo sucho, szczególnie latem, kiedy mamy falę gorąco.
1: Najbliższa okazja, by bezpłatnie zabezpieczyć swój sprzęt pod okiem profesjonalistów, nadarzy się już 23 maja w Centrum Handlowym przy Alei Unii Lubelskiej w Lublinie. W godzinach od 13 do 17 lubelscy funkcjonariusze będą tam znakować rowery wszystkich chętnych mieszkańców. SK Kraśnik. To one są kluczowe dla zachowania bioróżnorodności i bezpieczeństwa żywnościowego. Obecnie ich życiu zagraża duży kryzys i wymieranie. Jak wyliczyli naukowcy, w perspektywie kilku dekad może dojść do zaniku nawet 40% gatunków owadów na świecie. Bez zapylaczy plony owoców spadłyby aż o około 40%, a warzyw o 16%. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. O ich roli mówi profesor UMCS Aneta Ptaszyńska z Instytutu Nauk Biologicznych w rozmowie z naszą reporterką Olką Waszczyńską.
8: Znakowanie roweru to jest nadanie temu jednośladowi indywidualnych cech identyfikacyjnych, dzięki którym ten rower zostanie odnotowany w naszych systemach i będziemy wiedzieć, jaki numer ten rower posiada. Jest to bardzo cenna informacja na wypadek ewentualnej kradzieży. Działanie bardzo dobre w kontekście prewencyjnym. Jeżeli zdecydujemy się na oznakowanie takiego roweru, pamiętajmy o tym, że jest to całkowicie darmowe. Wystarczy skontaktować się z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dzielnicowym, bądź też udać się na różnego rodzaju eventy, na których pojawiają się policjanci i tam również często takie usługi są przez nas świadczone. Policjanci najczęściej na ramię roweru w miejscu raczej mało widocznym nanoszą specjalnym urządzeniem numer, dzięki któremu ten rower będzie posiadał swoje cechy identyfikacyjne. Właściciel oczywiście dostanie odpowiedni dokument, będzie wiedział, jakie te cechy są, jaki ten numer jest. Jest to bardzo ważne, bo w przypadku kradzieży, które niestety dość często się zdarzają, szczególnie w okresie letnim, czyli takiego sezonu rowerowego, no to niestety, ale złodzieje często sprawdzają klatki schodowe, sprawdzają miejsca, gdzie te rowery są pozostawione i nie zawsze we właściwy sposób zabezpieczone. Oni tylko czekają na to. I w przypadku takiej kradzieży później my, zatrzymując osoby, możemy sprawdzić, czy te przedmioty, które oni posiadają, rowery i inne rzeczy, takie jak telefony, no są legalne, czy gdzieś nie zostały skradzione, te numery nie zostały gdzieś zarejestrowane.
1: Światowy Dzień Pszczoły obchodzony jest 20 maja na pamiątkę urodzin Antona Janszy, pioniera nowoczesnego pszczelarstwa. Nastolatkowie z Kraśnika mogą za darmo nauczyć się żeglować. Swoje pierwsze kroki w morskich bojażach będą stawiać na kraśnickim zalewie. Trwają zapisy do kolejnej edycji szkółki żeglarskiej Kraśnik pod żaglami. W ramach zajęć chętni nauczą się podstawowych pojęć i zasad, a także wezmą udział w praktycznych zajęciach. Do udziału zachęca dyrektor MOSiR Michał Stawiarski.
9: Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na wyjątkową przygodę nad Zalewem Kraśnickim. Po raz kolejny startuje szkółka żeglarska Kraśnik pod żaglami. Jeśli chcecie poczuć wiatr w żaglach i spędzić miło czas z naszymi świetnymi i doświadczonymi instruktorami z Kraśnickiego Klubu Zjawa, zapraszamy serdecznie Państwa do zapisów. Nabór trwa od 18 maja do 12 czerwca, a czas trwania zajęć to 11 tygodni od 16 czerwca do 29 sierpnia, a więc idealny plan na całe wakacje. Możecie zapisać się pod numerem telefonu 81825 1578 wewnętrzny 21 lub osobiście w biurze i kasach Mosir Kraśnik. Planujemy również kolejny rok wystartować ze szkółką żeglarską dla dorosłych. Nabór rozpocznie się od 1 czerwca i będzie trwał do końca czerwca, a zajęcia będą odbywały się przez 2 miesiące w lipcu oraz w sierpniu.
1: Nabór potrwa do 12 czerwca. Pierwsze zajęcia 4 dni później i zakończą się 29 sierpnia. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
0: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. W dzisiejszym magazynie powiemy o tradycji garncarstwa prosto z Urzędowa. Usłyszycie też o tym, jak powstał 24 Pułk Ułanów, dlaczego żołnierze wybrali akurat Kraśnik i jakie były początki tej formacji. To wszystko w rozmowie z historykiem. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
1: Cezary Gajewski jest ostatnim aktywnym garncarzem z Urzędowa, który jest uznawany za kolebkę tego rzemiosła na całej Lubelszczyźnie. Jego rodzina zajmowała się garncarstwem przez kilkaset lat. Zawodowo uczył się bezpośrednio od ojca, Zygfryda, od którego przejął warsztat i piece garncarskie. O swojej pracy opowiedział naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi.
10: Urzędów jest jedną z kolebek garncarstwa na Lubelszczyźnie. Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z tym rzemiosłem i czy była to rodzinna tradycja? Jak to wyglądało?
11: Tak jak pan tu w tym pytaniu wspomniał, że Urzędów to jest, można powiedzieć, że kolebką tego garncarstwa lubelskiego. No i tak po prostu nadal pozostaje, bo to jest jednym z najstarszych ośrodków garncarskich i nadal utrzymywane po prostu tradycyjne wyroby garncarskie, tak jak robiono 200-300 lat temu. Nic się praktycznie nie zmieniło. A moje początki z garcarstwem to jak byłem na Litwie i spotkałem się z królem garcarskim litewskim, bo tam obierają sobie króla litewskiego. No ale garcarz gdzie się nie pojawi w jakimś tam ośrodku garcarskim, bo ja objeździłem pół Europy i praktycznie prawie całą Polskę. Znam tych garcarzy w Polsce prawie, że można powiedzieć, że wszystkich. No i zawsze pada takie pytanie, a skąd się nauczyłeś, skąd tam to umiesz, jak to twoje te losy się potoczyły, że robisz garcarstwo. No i ten król litewski garcarzy, wieczór tak rozmawiamy, mówi, za 2 dni pojedziemy do mnie, to ci pokażę, ale ja się urodziłem na glinie. No i jak na glinie, nie, takie określenie. My jesteśmy za te 2 dni u niego w tym ośrodku. Prowadzi mnie po schodach i na schodach jest fotografia i garcarze glinę przywożą jesienią czy zimą i składują ją, żeby lepiej się przemarzła, przemokła i lepiej się z niej robi. No jest taka kubka gliny i siedzi taki mały roczny chłopak i on mówi, że patrzcie, mówi, ja się urodziłem na glinie. Czyli miał pokoleniowe styczności z garcarstwem. Ja mam w tamtym roku taki znajomy tu przyjechał do Urzędowa i mówi, co ja dla was, mówi, mogę zrobić? A no, mówimy, no nic, no co może zrobić, ale ja wam coś wam zrobię, niespodziankę. No jako? I nam zrobił taką niespodziankę, bo się interesował rodami urzędowskimi. A jestem urzędowiak taki, można powiedzieć, że praktycznie 100% tam od iluś tam pokoleń, nie? No i on to nam drzewo przysłał ojcu, opis całego tego drzewa rodowego, że mamy 8 pokoleń wstecz i każdy z tych przodków naszych robił garcarstwo. Także mam ten zawód, można powiedzieć, że jakbym wyssał z mlekiem matki, że też się urodziłem na glinie.
10: Wspomniał pan o tym, że proces wytwarzania od dawna się nie zmienił. A jakby mógł pan wytłumaczyć, jak on tak naprawdę wygląda? Co trzeba zrobić, żeby stworzyć jedno naczynko?
11: Tak, żeby takie powstało naczynko, czy jedno, czy 1000, czy tam więcej, to nie ma różnicy, bo ten sam musi przejść proces. to żeby taką naczynko uzyskać, to potrzeba sobie, tak jak panu pokazywałem, jest plansza, trzeba sobie najpierw ukopać gliny. Trzeba glinę umieć ukopać i znać się trochę na glinie, żeby wiedzieć, jaką glinę sobie ukopać, bo to jest podstawa, jak jest zła glina, to i wiadomo, i później produkt ten dalszy jest zły. Po ukopaniu gliny to często się praktycznie, no tak jest przyjęte, że się dzieje to w okresie, jak opadną tu w urzędowskim ośrodku garcarskim, ale i w innych też garcarze starają się wykopać to na zimę, żeby mu glina przemarzła. A my jeszcze tu w urzędowie, że kopiemy na głębokości 3-4 metrów i nieraz głębiej glinę po coś podobnego jak węgiel kamienny, że spod spodem jest, wybiera się glinę, to jeszcze wykorzystywać lubimy warunki atmosferyczne. Czyli jak podkopiemy, jest nieduży mróz, bo jak tam przyjdzie mróz 20-30 stopni, to nam też komplikuje te kopanie gliny. Ale jak jest tam 10 stopni, to nam pomaga, bo część obmarznie skarpy i my możemy się dalej posunąć głębiej pod tą skarpę, wybrać sobie surowiec, że nam się nie obsuwa ta niepotrzebna warstwa. Następnie się przywozi przed warsztat garcarski, ona leży sobie tak do wiosny i sezon garcarski zaczyna się marzec, kwiecień, to zależy jaka jest wiosna. Trzeba później tę glinę, kiedyś jeszcze jak było dawniej, to tak było nawet przyjęte, że garcarz nie chciał żony z innego stanu, tylko garcarskiego rodziny, bo ona była połową garcarza. Umiała mu, jak była sprytna, to tak, umiała mu i ucho przykleić i wysuszyć, a on już tam miał to z głowy, to ona mu te roboty robiła i przede wszystkim co? Przyniosło się do domu, do garcarni taką dużą pryzmę gliny na pół pieca, na piec, zależy jak to tam miał te warunki domowe i strugała ośnikiem, takim strugiem glinę na takie plasterki. Musiała to zrobić 2-3 razy, a następnie na ławie takiej garcarskiej garcarz później ją odmasowywał, wyrównał ją sobie. Nazywa się to klusowanie tej gliny i uformował odpowiedniej wielkości gałki i zaczynał proces tej produkcji tych naczyń. To zależy, co chciał robić, czy większe, czy mniejsze. To sobie już tę wielkość tych gałek po garcarsku to się nazywało klusy. Mówił, o, glinę wyklusował, klusów narobił i trzeba robić. To takie dawna taka nazwa. No i później jak to już zrobił, to jak to wspomniałem wcześniej, to mogła mu w tym żona jeszcze pomóc, że mogła mu to przy tym suszeniu, no ale później też była praktycznie mu niezbędna do zastosowania polewy i wkładania do pieca. No i nieraz tak to dłuższy jest proces palenia, że pali się około 30-40 godzin do skutku, można powiedzieć, że nie ma tam reguły, że 10 godzin i wypalone, tylko się pali, aż się

0: No, dzień to tak krótko, bo jak są polewane, to nie jest to zbyt dobre, ale 2-3 dni i można garki wybrać. Ale jest jeszcze druga technologia, którą też tutaj w urzędowie robiono, tak zwane siwaki. No i przy siwakach to już druga osoba była koniecznie potrzebna, bo trzeba było zasypać palenisko i odpływ gazu tego ognia z pieca. Czyli trzeba było dwie osoby i te gary po zasypaniu pieca trzeba było czekać nawet i tydzień, i dwa tygodnie czekali, żeby on ten gaz, który się tam znajdował w tym piecu, żeby sam z siebie gdzieś tam w ziemię wszedł i w garki. I wtedy wyszły po takim okresie siwaki. A później to jest najlepszy finał, sprzedaż. Pominąłem to, że tutaj, no i praktycznie wszędzie, bo tam przy siwakach w odpowiedniej suchości, można powiedzieć, trzeba było ich kreskować krzemieniem. To też robiła żona garcarza. A u nas przed wkładaniem do pieca przygotowuje się polewę, maluje się i wkłada do pieca już przygotowany. I w temperaturze około 1000 stopni polewa, zachodzi reakcja i powstaje tak zwane szkliwo. To też musiała mu żona tam smarowała, on posypywał, także garcarz, że dwie osoby były do tego procesu potrzebne.
1: Jak słyszymy słowo garncarstwo, to kojarzy nam się głównie z tworzeniem naczyń. No właśnie, czy w taki sposób powstają jedynie naczynia, czy też jakieś inne rzeczy można stworzyć z gliny?
0: No praktycznie to tak można powiedzieć, że no nie tylko naczynia, bo robiono różnego rodzaju zabawki, ptaszki, dzieci, bo kiedyś, dzisiaj to ja chciałem swoim siostrzeńcom kupić na Mikołaja prezenty i poszedłem do sklepu, że chcę coś naszego, polskiego, a ta pani w sklepie mówi do mnie: czyś się pan, mówi, z choinki urwał? Ja mówię: nie, mówię, chciałem, żeby, mówię, się nasz biznes kręcił. To nic z tego. No i kiedyś, no wiadomo, nie było ani tego, to zabawki były robione naturalnych tworzyw, czyli z gliny, z drzewa, jakieś tam ptaszki, jakieś tam okaryny do grania, jakieś zwierzątka. Mój ojciec opowiada, jak dziadek, czy tam, żeby się zabawił, to koło garcarskie ma na dole większe koło takie zamachowe i taki na górze jest łepek. No to mu zrobił pieska i kotka i postawił z jednej strony koła kotka, z drugiej strony pieska, kopnął koło w koło i to się kręciło i się ganiało. No. A jak nie, to tam jakieś tam ptaszki, gwizdki i inne rzeczy robiono dzieciom, gliniane zabawki. A jeszcze nie wspomniałem, bo też robiono sakralne rzeczy, na przykład krzyże, kropielnice, jakieś tam świątki do jakichś tam figur. No, co tam sobie ktoś tam wymyślił, to taki garcarz był w stanie mu to zrobić.
2: Bo przyjmują tutaj państwo też wycieczki pewnie, jak wcześniej jeszcze było normalnie przed pandemią.
0: No tak, no wiadomo to, że no mamy taki okres przerwy, no ale przyjmowaliśmy i przyjmujemy.
2: Jak to wygląda, jeśli tu przyjmujemy?
0: No to pokazujemy, jak się robi na kole, damy dziecku spróbować, pokazujemy mu tu, jak jest piec zbudowany, żeby sobie uzmysłowił, gdzie to jest. Spróbuje sobie, obejrzy sobie gotowe wyroby, jak wyglądają, do czego opowiem, do czego które służyły, bo wiadomo, że kiedyś, tak jak pana tu poczęstowałem herbatą w glinianym naczyniu, a to kiedyś było praktycznie na porządku dziennym, że trzeba było z takiej miski glinianej zjeść tę herbatę. No herbaty wtedy nie pito, no ale pito różnego rodzaju mleko, kawa i kompoty, no to musiał mieć gliniane naczynia. Żeby na przykład kluski ugotował makaron, to trzeba było przesadzić, to też garcarz musiał zrobić duszlak, patelkę do smażenia jajecznicy, topienia słoniny, do pieczenia.

0: wyrabiania chleba, patelnie takie, masielnice do wyrabiania masła, odciągawki na mleko do śmietany, formy na babki, teraz co tam jeszcze, garki na mleko, na garki do przetworów na przykład takich jak śliwki, zrobiono dżem czy na marmoladę taką, powidła, to w glinianych naczyniach, w zależności od wielkości rodziny, naczynia sobie taka gospodyni dobrała i w piecu takim chlebowym zapiekała i później w zimową porę to się wytworzyła na tym skorupka i ta skorupka zerwała i to służyło jak lodówka. Garki duże do, służyły do przechowywania różnych produktów spożywczych, na przykład mięsa po zabiciu prosiaka. To takie mięso było wkładane w takie gliniane gary i do piwnicy i na niską temperaturę wynoszono i tam zasolano i w jakiejś tam tej technologii dokładnie nie znam, bo to już nie jestem z tej ery, no ale jak ktoś tam gdzieś może się z tym styka, no to wiadomo, że to praktycznie bez garcarstwa nie można było się na wsi obyć. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, bo niektóre rzeczy no, ludzie chcą mieć tam w kuchni jako dekorację, jako na płocie, że tu takie garyki, bo kiedyś tam umyła garki gospodyni, miała taki słupek i na słupku były dziurki wywierszczone i powbijane takie kołki i na tym jak umyła te naczynia gliniane, to wyniosła przed dom i to i się suszyło. No i dzisiaj tam jak ktoś ma taki letniskowy dom, czy na przykład kwiatki, najlepiej rosną w glinie. No.
1: Pan Cezary prowadzi w Bęczynie także Izbę Tradycji Garncarskiej, o której usłyszycie między innymi w następnym odcinku magazynu Reporterów.
2: SK Kraśnik.
1: W Kraśniku cały czas pamiętamy o ułanach 24 pułku. Ich imię nosi między innymi Szkoła Społeczna czy Kraśnicka Drużyna Harcerzy Gryp. Co roku w rocznicę powstania pułku w lipcu odbywa się Święto Ułańskie. Żołnierze tej formacji aktywnie włączali się w wyzwalanie miejscowości zachodniej Europy. Pułk także stacjonował w Kraśniku i przez to w naszym mieście wciąż żywe są tradycje ułańskie. 24 Pułk Ułanów na początku funkcjonował jako 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej, a o tym jak wyglądała historia tej formacji przed stacjonowaniem w Kraśniku opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel.
3: Początek historii tych Białych Ułanów sięga 6 lipca 1920 roku, kiedy to Obywatelski Komitet Obrony Państwa z generałem Józefem Kalerem na czele wydał w której ogłosił właśnie utworzenie Armii Ochotniczej. W odezwie tej generał Haller starał się mobilizować niepowołanych dotychczas obywateli w celu obrony granic Polski przed nacierającym w kierunku zachodnim wojskiem rosyjskim, czy radzieckim wtedy jeszcze. Powołana ta Armia Ochotnicza miała składać się ze wszystkich rodzajów broni, począwszy od piechoty, przez kawalerię, a na artylerii kończąc, czy wojsk technicznych. Ochotników przyjmowano spośród zdolnych do służby frontowej, a jak również do służby wartowniczej czy kancelaryjnej. Zaciąg spoczywał na dowództwach tzw. okręgów generalnych, przy których były wyznaczone szwadrony zapasowe regularnych pułków jazd. Komisje zaciągowe składały się z dowódców szwadronów zapasowych, lekarza, referenta oraz przedstawicieli starostwa i przedstawicieli miejscowego społeczeństwa, którzy kierowali ochotników do poszczególnych oddziałów. Akurat 14 Pułk Ułanów formułował się spośród mieszkańców, czy według takiego rozmieszczenia, a tym miastem, które było właśnie wyznaczone do formowania tej grupy operacyjnej, to był Lwów. I tutaj miała powstać grupa operacyjna, która miała się nazywać Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej. Dowodził tym pułkownik Czesław Mączyński. Czesław Mączyński, obrońca okolica Lwowa, zasłużony, także znany. W skład zgrupowania miały wchodzić oddziały piechoty w sile dwóch pułków, artyleria 3 dywizjony oraz jazda w sile dwupułkowej brygady. Dowódcą tej formującej się jazdy w sile 9 szwadronów został mianowany właśnie pułkownik Tadeusz Żółkiewski. W połowie miesiąca jednak nastąpiła zmiana i to, co dotychczas zostało już zrealizowane, dowództwo objął rotmistrz Roman Abraham. Natomiast pozostało jeszcze do formułowania część oddziałów i tu właśnie został pułkownik Tadeusz Żółkiewski. Ten nowy pułk, który Żółkiewski miał zorganizować, był przy szwadronie zapasowym 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, który stacjonował w Lwowie. Zgodnie z numeracją, która określał regulamin Armii Ochotniczej, pułk otrzymał nazwę 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej. To tak było sformułowane, że do liczby 200 dodaje się numer pułku, przy którym właśnie ta Armia Ochotnicza jest formowana. Obsada personalna, więc dowódcą pułku został Tadeusz Żółkiewski, następnie dowódcą pierwszego dywizjonu został rotmistrz Adam Bieńkowski-Łada, no, też zasłużony w obronie Lwowa, później działał w Warszawie, został rozstrzelany zresztą przez Niemców podczas II wojny światowej. Drugim dywizjonem dowodził rotmistrz Marian Obertyński, natomiast pierwszym szwadronem dowodził porucznik Alojzy Prądzyński, drugim szwadronem porucznik Karol Zdziechowski. Tak nawiasem mówiąc, Karol Zdziechowski to był szwagrem Tadeusza Żółkiewskiego i bratem późniejszego ministra finansów Janusza Zdziechowskiego. To taka barwna postać, Karol Zdziechowski, także kiedyś może jeszcze o nim opowiemy. Trzecim szwadronem dowodził porucznik Roman Wierzbicki, a czwartym porucznik Stefan Zaborowski. Szwadronem karabinów maszynowych dowodził podporucznik Majewski Roman, adiutantem pułku został porucznik Józef Przewłocki, a kapelanem ksiądz dr Mieczysław Tarnowski z Lwowa, znana postać, bardzo zasłużony dla pułku 214 i później 24, jest pochowany na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. Nawet spoglądałem, jak ten grób tam wygląda, to jest z 1927 roku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, zmarł ksiądz dr Mieczysław Tarnowski i wartałoby go może tam odświeżyć, trochę odrestaurować. Bardzo znana postać w środowisku lwowskim, zasłużony także ksiądz, wykładowca w seminarium i tak dalej. Bardzo ciekawa postać. Na lekarza pułkowego wybrano lekarza doktora Bolesława Piechowskiego, a czołówkę sanitarną kierował Ludwik Kozłowski, a sanitariuszkami były Janina Grabińska, Ada Orlikowska, Jadwiga Jaworska oraz żona Ludwika Kozłowskiego, tego lekarza. Te wszystkie informacje można znaleźć w opracowaniu pana Rafała Surdackiego, w nowej strategii to opublikował, numer 1 z 2013 roku. W szeregach pułku trzeba powiedzieć, że najróżniejsze elementy tam się zebrały, bo to wiadomo, że to taki był zaciąg ochotniczy, że tak powiem, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że cały ten nabór i ci ludzie, którzy właśnie przybyli do pułku, byli owiani gorącą miłością swojej ziemi rodzinnej, gotowością złożenia życia nawet dla jej obrony. Trzeba powiedzieć, że wielu zginęło. Pułk po sformowaniu został przerzucony do Mławy, później z Mławy przez Warszawę pod Zamość i kampanię bojową rozpoczął pułk dokładnie 31 sierpnia 1920 roku właśnie pod Zamościem. Później prowadził zwycięskie boje na Koniuchy, Kotlice, Choryszów Ruski i Bogutycze. Po przekroczeniu linii rzeki Bug działał przeważnie samodzielnie, zajmuje miejscowości Targowiszcze, Perwały i sprawnym przeprowadzeniem natarcia na stację kolejową miasteczko Turzysk zdobywa dużą ilość jeńców, materiału wojennego i taboru kolejowego. To było takie pierwsze zwycięstwo, faktycznie rzecz biorąc, młodego i niewyrobionego jeszcze dostatecznie bojowo pułku. Miało to oczywiście wielkie znaczenie moralne, wzbudziło wśród żołnierzy zapał i wiarę we własne siły, chociaż byli stosunkowo mało wyszkoleni, bo to wszystko na prędce się odbywało. No i oczywiście nieprzyzwyczajeni do trudów wojennych. Po zajęciu rejonu Włodzimierza Wołyńskiego i po zdecydowanym odwrocie armii sowieckiej 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej przeprowadza pościg za cofającymi się bolszewikami. Zajmuje miejscowości Rożyszcze, Krościeniec, Silno, Zwiżdżo, dociera do rzeki Chory. 20 września 1920 roku wysunął się pułk na północ wzdłuż rzeki Choryń, a to w celu zrobienia dywersji na cofających się właśnie tyłach wojsk sowieckich. Świetny ten pomysł pułkownika Żółkiewskiego, dowódcy pułku, dał bardzo duże i szybkie rezultaty, bo tegoż dnia przed miasteczkiem Stepań zachodzi pułk drogę cofającej się kolumnie piechoty i artylerii. Zawiązana walka przeciąga się do późnej w nocy, ale dzięki zdecydowanej postawie pułk zajmuje Stepań i przedmoście na rzece Choryń. Akcja pułku na Stepań była pierwszą taką większą bitwą, w której pułk samodzielnie, nie licząc na żadną pomoc, mężnie stawił czoło znacznie przeważającym siłą nieprzyjaciela. Z tej akcji pułk wyszedł zwycięstwo, mimo że liczył tylko 200 szabel dzierżonych w ręku niewyrobionego ułana ochotnika. Dzień 21 września właśnie jako Dzień Sławy Pułku obchodzony był później przez wiele lat jako Dzień Święta Pułkowego 24 Pułku Ułanów. I tutaj na specjalne podkreślenie zasługuje nadzwyczajna działalność księdza kapelana właśnie pułku, doktora Tarnawskiego, który we wszystkich bojach, będąc zawsze w pierwszej linii ognia, dawał przykład prawdziwego męstwa, zachęcając tym samym ułanów do zwycięstwych wysiłków. Niestety Stepań okazał się nieprzyjazny dla księdza kapelana. Został ciężko ranny, trafiły go 4 kule, no i niestety odchodzi na chorobowe, że tak, do szpitala, żeby się wyleczyć. No i później już ksiądz kapelan Tarnawski do pułku nie wrócił, chociaż przez cały czas do 1927 roku, do końca swojego życia, cały czas z pułkiem był związany. O tych dzielnych czynach Tarnowskiego można przeczytać także takie opracowanie pułkownika Bogusławskiego, który także był w 24 Pułku Ułanów w owym czasie i opisuje właśnie, jak to dzielnie stawał ksiądz kapelan Tarnowski. Zresztą pan Bogusławski też znany i opisywał różne bitwy i tak dalej. Później wyemigrował do Anglii. Można też o nim poczytać. Po tych kilkudniowych walkach pozycyjnych pod Stepaniem na odpoczynek zostaje wycofany właśnie pułk, później skierowany na Brześć Litewski do Iszyszek. I tam wchodzi w skład 3 Brygady Kawalerii, pełni służbę kordonową na pograniczu litewskim, aż do czasu zawarcia pokoju. Właściwie przebywał krótko na tym froncie, ale skończyła się zwycięsko ta wojna 1920 roku, później zawarto pokój. Ale trzeba powiedzieć, że sporo tych ułanów się wyróżniło podczas tej wojny 1920 roku. No i szereg później zostało przyznanych odznaczeń. między innymi 14 orderów Virtuti Militari i 52 krzyży walecznych. Po zakończeniu działań 214 pułk został wycofany do Żółkwi pod Lwowem na nową pracę pokojową. Dowódca pułku żółkiewski Tadeusz Pułkownik jako ochotnik został zwolniony wraz z oficerami i szeregowymi ochotnikami i w październiku 1920 roku opuszcza pułk. Następnie przekazuje dowództwo właśnie rotmistrzowi Adamowi Pieńkowskiemu. Następnie pułk przechodzi przez różne miejscowości, nigdzie nie zagrzewając miejsca, między innymi też został podzielony, ponieważ te koszary nie odpowiadały wielkości pułku i dopiero przez te półtora roku aż kilkakrotnie zmieniał właśnie garnizon postoju. Dopiero 4 kwietnia 1922 roku, a więc niedługo będzie 100 lat, okrągła rocznica, zostaje przeniesiony do stałego garnizonu w Kraśniku. Można także o tym poczytać, o 24 Pułku Ułanów i jego historii. Jeszcze w 1929 roku rotmistrz Stanisław Broczyński opracował zarys historii wojennej 24 Pułku Ułanów. Natomiast jest jeszcze opracowanie dziesięciolecie wojsk 6 Okręgu Korpusu w Lwowie z 1928 roku i tak jak mówiłem, pan Rafał Surdacki w 2013 roku także takie opracowanie zawarł.
1: A jeżeli chcecie jeszcze bardziej zapoznać się z historią 24 Pułku, to możecie odwiedzić Muzeum Regionalne. Jego siedziba znajduje się przy Piłsudskiego 7 w Kraśniku. Placówka jest czynna od środy do niedzieli w godzinach 10-17. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.

0: 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
7: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
8: I po reklamie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.